przez kości, mięsień, wiotki, pulsuje, przyspiesza rytm. To początek, wschód słońc i drżenie w kącikach ust.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU. Chcę opowiedzieć wam o programie, który nazywa się Kioski Troski. Wracamy do rozmowy. Dziękuję, że powiedziała pani o tej specyfice pracy w obszarze kultury, bo to rzeczywiście tak jest i mam wrażenie, że też właściwie w ostatnich latach dopiero zaczyna się tutaj takie porządkowanie tych przestrzeni, które no jakby nie są też najłatwiejsze, bo rzeczywiście jest to świat, w którym i emocje, rzeczy związane z tworzeniem po prostu też dochodzą do głosu i gdzieś tutaj to wszystko jest często zależne od jakiegoś wyczucia, intuicji. No właściwie dotychczas tak było. Ale też było polem do wielu, wielu nadużyć. To są zajęcia ze specjalistami, z ekspertami. To przede wszystkim jest ta przestrzeń do zadawania tych pytań. Właśnie jak? Co robić? Myślę, że w ogóle postawienia gdzieś tam w świetle reflektora takich kwestii, które no były pomijane najczęściej. A przecież są ważne, a przecież mogą naprawdę bardzo, bardzo negatywnie wpływać, jeśli nie są rozwiązane na pracę w zespole. Tego byłam również ciekawa, jak to jest, z czym przychodzą pracownicy sektora kultury do was, z jakimi problemami, ale tak jak pani też powiedziała, wychodzą na przykład po tym bloku dotyczącym pracy w zespole z taką ulgą.
2: Tak, z ulgą, a później, kiedy mamy swoją część poświęconą właśnie projektowaniu pewnych rozwiązań, projektujemy rozwiązania dla odbiorców i odbiorczyń, bo to jednak jest serce naszego projektu i to podkreślę, że to jest serce naszego projektu. Są inne programy właśnie wspierające, nie wiem, tworzenie procedur w instytucjach, czy programy takie antymobbingowe, tak? No, tutaj dotykamy tego tematu z takiej prostej przyczyny, jak powiedziałam, czyli że też jeżeli chcemy się zajmować zdrowiem psychicznym naszych odbiorców, to dobrze, żebyśmy zadbali i o swoje własne, zupełnie indywidualne, bo też staramy się taki kawałek zrobić, pokazując choćby właśnie techniki relaksacyjne, ale też, no, żebyśmy w grupie mieli jakąś większą świadomość, ale jeszcze raz powiem, to jest wielki, wielki obszar. Natomiast to, co jest dobre, fajne, pozytywne, to, że można poczuć też jakąś swoją sprawczość, bo często tutaj ludzie są zagubieni, czują, że to jest ojeju, co ja mogę zrobić? Nic się nie może zmienić, tak? Mhm. Bardzo dużo okazuje się, że jest kwestią jakiejś komunikacji, ale też takich dobrych zasad współpracy. Czasem to są naprawdę bardzo małe rzeczy. Pamiętam jedną z uczestniczek, która zainspirowała się, bo też pokazujemy różne pomysły. Ona zainspirowała się takim kodeksem, jakby taką umową w jednej z instytucji dotyczącą pokoju socjalnego, tak zwanego, czy kuchenki, tam gdzie się ludzie spotykają, gdzie mogą sobie. Tam powstało parę zasad. Pamiętam, że między innymi zasada, że w tym pokoju nie rozmawiam o pracy. I była na tyle jakby zdeterminowana, że pamiętam, że po warsztacie, który zakończył się w piątek, ona w poniedziałek rano napisała, że właśnie ze swoim zespołem omawia, jakby mogli taki mały kodeks opracować, po czym 3 dni później okazało się, że już piękny kodeks uzgodniony, ustalony, kodeks w cudzysłowie, takie zasady fajne, wypracowane, zaczęły pracować, tak? I to są takie proste rzeczy, które możemy zrobić, żeby sobie jakoś po prostu poczuć się lepiej. To jest takie rozwiązanie naprawdę, ono nie dotyka tych największych dział bynajmniej, ale jednak no, daje nam takie poczucie, że są nawet proste rzeczy, które możemy zrobić, tak?
1: Małe rzeczy, które mogą wiele zmienić. Mhm. Tak, zgadzam się. W kwestii pokoju socjalnego to jest bardzo potrzebna przestrzeń, jak myślę. I tam rzeczywiście tak. Nie powinno się rozmawiać o pracy, chociaż pewnie czasami trudno. Zachęcamy zatem do tego, żeby zainteresować się tym programem. W Warszawie jest prowadzony, jest realizowany, tak jak pani mówi, w tej chwili już będą przyjmowane osoby z Polski, bo takie zapotrzebowanie też zostało zgłoszone.
2: Jeszcze to jest troszkę inaczej. Na jesieni będzie edycja ogólnopolska.
1: Ale realizowana w Warszawie?
2: Realizowana w Warszawie, ale mogą się zgłosić osoby spoza Warszawy. A teraz jest specjalna warszawska.
1: To warto tutaj zaglądać na stronę kioskitroski.pl, na media społecznościowe.
2: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EU, zapraszamy.
1: To jest informacja dla tych osób, które nas słuchają w innych miastach, a być może chciałyby wziąć udział w całym programie, który tak jak pani powiedziała, będzie realizowany jesienią.
2: Tak, jesienią ruszy, wczesną jesienią ruszy rekrutacja, więc warto zaglądać.
1: Bardzo pięknie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Chili Zets. Nastaw się na Chill Out.

mais pas venu. T'as ce bel ichme waouh. Gdzie ten cały spontan, co byłeś wiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki jeszcze

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
2: Wspaniale się czyta kolejną książkę, która wyszła spod pani pióra. To jest tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie być może ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie, pani autorstwa. Warszawa, tak jak przed chwilą pani wspomniała, jest tutaj bohaterką. Rzeczywiście wszystko zaczyna się i no kończy to nie, bo kończy się w innym miejscu w Polsce, ale w innym miejscu tego nie będziemy zdradzać. Natomiast Warszawa, no właściwie w różnych odsłonach pojawia się na kartach tej powieści, inspirowanej zresztą prawdziwymi biografiami. Wiem, że też od pewnego spotkania, które rzeczywiście wydarzyło się w Warszawie, jakby w ogóle zaczęła się ta książka.
1: Tak, to prawda.
2: Możemy słówko powiedzieć na ten temat, nie zdradzając zbyt wiele, bo to jest taki smaczek, który pewnie czytelnicy sobie odkryją.
1: Faktycznie mowa tu o spotkaniu w Piwie, w Polskim Instytucie Wydawniczym, gdzie przez jakiś czas dyrektorem była dość ciekawa persona, bo to był były ubek, który trafił na to stanowisko dyrektorskie do wydawnictwa trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że przesunięto go po prostu z tego frontu walki na front kulturalny, ponieważ narobił tyle bałaganu i tak wiele złych rzeczy, że trzeba było troszeczkę w cień usunąć tę postać. I faktycznie dochodzi do takiego spotkania w wydawnictwie między, nie będę tu zdradzała nazwiska tej postaci, ale właśnie ten dyrektor, były ubek, spotyka się ze swoją byłą ofiarą, z pewną kobietą, która jest pisarką, jest tłumaczką i trafia do wydawnictwa w poszukiwaniu pracy po wyjściu z więzienia zresztą, w którym dyrektorem był nasz ubek. I faktycznie no, doznaje szoku ta kobieta. Doznaje szoku, traci przytomność. To nie jest moje wyobrażenie tej sceny, tylko rzeczywiście podobno tak było według relacji świadków. I to był taki punkt wyjścia dla mnie do napisania tej powieści.
2: Przyznam, że ja gdzieś no, zafascynowana tą powieścią, naprawdę doskonale mi się ją czytało, pochłonęłam ją. Powędrowałam dalej i jestem teraz na etapie w ogóle poznawania życiorysów tych osób, które gdzieś tam były pierwowzorami postaci, chociaż oczywiście jest to rzecz fabularyzowana. Mamy tutaj wątek miłosny, którego w rzeczywistości pewnie nie było. To jest taki wątek miłosny, który właściwie prowadzi nas przez tę historię, przez ważne tematy, które są w tej książce również poruszane. Bardzo ważne, myślę. Natomiast ta historia miłosna zaczyna się w Warszawie. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby się zatrzymać właśnie tutaj i powiedzieć o tej Warszawie, która ma takie no nie tylko dwie twarze. Mamy ziemiańską, mamy tutaj ten światek elit, zabawy, do którego nasza główna bohaterka aspiruje na początku powieści, ale jednocześnie Warszawę bardzo biedną.
1: Tak, to jest paradoks tego miasta, które mam wrażenie, że przez to, jak było pokazywane przede wszystkim w przedwojennym kinie, nam się utrwalił trochę obraz tego miasta jako tego Paryża północy. I to jest chyba takie określenie, które jest dość powszechne. Natomiast niewiele ma wspólnego z prawdą, bo oprócz tych kilku śródmiejskich ulic, na których działo się to życie kulturalne, gdzie spotykały się elity, właśnie ulica Mazowiecka, gdzie znajduje się kawiarnia ziemiańska, czyli to miejsce spotkań pisarzy, poetów, tych wszystkich twórców przedwojennych, których my doskonale znamy. I jest ta część taka piękna, którą my pamiętamy właśnie z przedwojennego kina, ale Warszawa to przede wszystkim takie wielkie skrajności, takie ogromne obszary nędzy. I o tym już się nie mówiło za bardzo, ani się nie pokazywało w kinie, bo myślę, że też trochę z powodów politycznych tej sanacyjnej władzy, no wyglądał ten świat jak wyglądał. To świetnie jest też przedstawione w wierszu Tuwima Balwoperze. Ja się też trochę inspirowałam tym wierszem, Kiedy tworzyłam ten obraz przedwojennej Warszawy, bo z jednej strony mamy tę operę i te znamienitości, które przychodzą do opery, a z drugiej strony mamy ulice, gdzie mieszkają robotnicy, gdzie mieszkają nędzarze właśnie, osoby bezdomne, prostytutki, bo musimy pamiętać, że w tym mieście, które liczyło chyba 1 200 000 mieszkańców, mieliśmy około 100 tysięcy podobno kobiet, które się parały tym zawodem. No wiadomo, że nie dla przyjemności, tylko po prostu z potrzeby przetrwania.
2: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
2: Tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie być może ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie, pani autorstwa.
1: Ten olbrzymi dysonans między tą śliczną Warszawą, wypielęgnowaną, tymi głównymi ulicami, gdzie palą się neony przez całą dobę i kolejne ulice, gdzie na podwórkach stoją wychodki, gdzie dzieci bawią się w błocie, gdzie panuje absolutna bieda. I kiedy robiłam research do tej książki, to mnie bardzo, bardzo uderzyło i chciałam trochę oddać tego klimatu, tego miasta. Trochę zburzyć ten pomnik Paryża Północy.
2: Takie jest Powiśle, ale nie tylko. Taki jest też właściwie dzisiejszy Muranów.
1: Tak.
2: To są te okolice, prawda, po których nasi bohaterowie wędrują podczas jednego ze swoich pierwszych spotkań i tu rzeczywiście ten obraz tej biednej stolicy jest odmalowany w taki bardzo poruszający sposób, a ciekawa jestem właśnie jak ten research czy wyglądał, z czego pani korzystała podczas przygotowywania tego pejzażu ówczesnej przedwojennej jeszcze Warszawy.
1: Taką główną inspiracją był dla mnie zbiór reportaży, przedwojennych reportaży, które ukazały się po wojnie. I to jest ciekawe, dlaczego one się pojawiły po wojnie, a mianowicie dlatego, że władzy komunistycznej bardzo było na rękę, żeby zebrać takie materiały, dokumenty obrazujące tę prawdziwą Warszawę. I żeby pokazać, że jednak ta sanacyjna Polska nie była taka wspaniała i nie ma do czego wracać i spójrzmy do przodu. I to był rzeczywiście taki zbiór, w którym ja trafiłam, tam jest mnóstwo tekstów bardzo ciekawych, między innymi u Niłowskiego, Wandy Wasilewskiej, czyli jest bardzo dużo tekstów w ogóle takich lewicujących autorów, którzy pisali do robotnika, nie do tych takich najbardziej prestiżowych, sanacyjnych dzienników, tygodników, tylko właśnie do mniej poczytnych. I zbiór tych tekstów fantastycznie pokazuje tę ciemną stronę miasta. I tam są i bardzo dokładne opisy Powiśla, i bardzo dokładne opisy dzielnicy północnej, Pelcowizny, tych wszystkich obrzeży Warszawy, takich miejsc, gdzie rzeczywiście mieszkała biedota. Też bardzo ważnym elementem tych reportaży są kwestie mieszkaniowe. Bo to, co się stało po II wojnie światowej, czyli po odbudowie miasta, kiedy te ulice zostały rozluźnione i ta zabudowa stała się trochę... Większe ulice dostaliśmy i szersze. Natomiast wcześniej to było bardzo ciasne, bardzo takie skupione i faktycznie nie było niczym nadzwyczajnym, że w jednym mieszkaniu, w jednej izbie mieszkało kilkanaście osób. I opisy, które ja znalazłam tego życia, szczególnie ludności robotniczej, tej, której się w życiu nie do końca powiodło, to były wstrząsające opisy. I bardzo chciałam, oczywiście ja nie mogłam przegadać tego tematu za bardzo w powieści, bo musiałam snuć swoją historię, ale bardzo chciałam, żeby ten klimat i te dysproporcje społeczne, możliwości społeczne, żeby to w tej książce wybrzmiało. Mówię tak, żeby troszeczkę zmienić postrzeganie Warszawy, bo mówię, ten Paryż Północy, który gdzieś tam zawsze z tyłu głowy nam się słyszymy o tym mieście i myślimy o nim w ten sposób, no to nawet nie jest półprawdy. To jest jakiś szczątek prawdy. To było kilka ulic tutaj, które

0: naprawdę takim rejonem, w którym mieszkała Biedota, w którym po wojnie właściwie pojawiły się pierwsze toalety, tak? Mm-hmm. Gdzie pamiętam, że rozmawiałam, nie wiem, już 2 lata temu chyba przy okazji przygotowywania przez Muzeum Warszawy jubileuszu i jakby pojawiły się przy okazji tej rozmowy takie malownicze widoczki, wedle których właśnie na rynku dzisiejszym, wspaniałym, staromiejskim stały wozy pełne nowych sedesów, bo po prostu montowano kanalizację po raz pierwszy w tym rejonie. Przepraszam, że się wtrąciłam.
1: Bo też to nasze postrzeganie dzisiejsze Starego Miasta, no nie jest tożsame z tym, jak ten rejon Warszawy wyglądał przed wojną. To zawsze mnie fascynuje, kiedy jestem w tych okolicach i na przykład schodzę nad Wisłę i jest Góra Gnojna i próbuję sobie wyobrazić, bo państwo nie wiem, czy wiedzą, czym ta Góra Gnojna była, no to było po prostu wysypisko, czyli już za murami miasta wysypywano wszystkie nieczystości, wszystkie śmieci, więc to, po czym my dzisiaj spacerujemy, zachwycając się zielenią skweru, patrząc na Wisłę, no to po prostu była góra smrodu, po której biegały szczury wielkości psów. No więc trochę inaczej wyobrażamy sobie to miasto.
0: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
2: Tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie, pani autorstwa.
1: Trochę inaczej wyobrażamy sobie to miasto. Oczywiście zaraz po wojnie, kiedy powstało biuro odbudowy stolicy i dobrze, że powstało, bo myślę, że pewne wady Warszawy zostały trochę zniwelowane dzięki temu, tej wielkiej pracy powojennych, budowniczych. Z jednej strony zachowanie, odbudowanie tego starego miasta jednak w tym samym klimacie, co do centymetra. No wiadomo, że to wszystko było budowane na podstawie, odbudowane na podstawie obrazów Canaletta między innymi, ale dano temu fragmentowi miasta drugie życie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że gdyby to, no, strasznie zabrzmi, ale pewnie gdyby nie wojna i nie to, że tak dramatycznie została zlikwidowana ta część Warszawy, to ja nie wiem, jak ona by wyglądała, gdyby rzeczywiście stała dalej. Czy to by można było odnowić tak w żyjącym, tętniącym życiem mieście? No bo tam faktycznie i mieszkali bardzo ubodzy ludzie, więc nie stać ich było na jakiekolwiek rewitalizację budynków i to by pewnie się chyliło ku upadkowi, no a potem przez to, że trzeba było odbudować wszystko w zasadzie od podstaw, no to dzisiejsze Stare Miasto wygląda pięknie, jest wizytówką tego miasta i wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, oczywiście z przyjemnością sobie chodzą po tych czystych, zadbanych uliczkach.
2: Tak, zawędrowałyśmy na Stare Miasto, chociaż tutaj nasi bohaterowie, o ile się nie mylę, się nie zapuszczają, nie zdarza im się. Natomiast, no właśnie, dzisiaj to jest ta reprezentacyjna część miasta. Wspomniała pani przed chwilą, że tak naprawdę przed wojną tych reprezentacyjnych ulic było kilka. Bardzo poproszę tutaj o pomoc. Ulica Mazowiecka.
1: Oczywiście Mazowiecka. Oczywiście tutaj wszystko wokół ulicy Marszałkowskiej, która też oczywiście wyglądała zupełnie inaczej, no bo musimy pamiętać, że ona była dużo, dużo węższa niż jest obecnie, bo cała Pierzeja Zachodnia została przesunięta na zachód właśnie. I w zasadzie od Placu Konstytucji aż do Ogrodu Saskiego to mamy zupełnie myślę, że gdyby ktoś się przeniósł w czasie z 1939 roku dzisiaj, absolutnie nie byłby w stanie się odnaleźć w tym miejscu. Już nie mówię o tym, że wszystkie te kamienice w tym rejonie, gdzie dzisiaj mamy Pałac Kultury, nie istnieją, ale też właśnie to, że to była taka wąska uliczka, taka bardzo klaustrofobiczna, a w tej chwili mamy wielką przestrzeń. Też zostało to zaprojektowane po to, żeby ten ruch powietrza był chociaż jakikolwiek w tym rejonie miasta. Mam wrażenie, też patrząc na przedwojenne mapy, które studiowałam do pisania tej książki, że tych rejonów, które zostały, jeśli chodzi o układ ulic i takie właśnie ekskluzywne, takie lepsze, no to jest tych ulic kilka na tej przedwojennej mapie. Na wszystko powyżej Placu Bankowego, dzisiejszego, wielkiej synagogi przed wojną, no to tam został w zasadzie plac ruin. Zmiecione miasto na pył, no bo tam było getto i Niemcy nie zostawili w zasadzie kamienia na kamieniu po powstaniu w getcie. I też ja oczywiście pisząc tę książkę musiałam sobie w głowie rekonstruować te wszystkie ulice, bo to dzisiaj wygląda kompletnie inaczej. No Muranów to jest zupełnie nowy twór, który nie ma nic wspólnego z tym układem ulic przedwojennym i z architekturą, no to jest nowe miasto, które powstało po wojnie.
2: Zbiór reportaży, o którym pani wspominała, który jakby byłby też takim źródłem wiedzy, no i inspiracji, tak, informacji z tego czasu przedwojennego Warszawy, również dotyczył tych okolic, jak rozumiem. Powyżej Placu Bankowego i właśnie w stronę Woli i w tym obszarze mniej więcej, to tutaj ta Warszawa była taka najbiedniejsza, to tutaj ten obraz mieszkańców był niezwykle dramatyczny.
1: To jest teren zamieszkiwany przede wszystkim przez ludność żydowską, ale elity żydowskie mieszkały właśnie na terenie, gdzie teraz mamy Pałac Kultury, bo tutaj były te bogate ulice żydowskie, gdzie mieszkali prawnicy, lekarze i elity po prostu.
2: I to tutaj mieszka bohater, tak. Jeden z bohaterów książki.
1: Dokładnie tak. Natomiast na północ, kiedy w miejscu, gdzie dzisiejsza Wola styka się właśnie z Muranowem, no to jest miejsce, które przed wojną było absolutnie zamieszkane przez te klasy pracujące, przez klasy pracujące pochodzenia żydowskiego. No i nie zostali ci ludzie, więc nie ma tych ludzi, więc nie ma ich relacji. Możemy tylko sięgnąć właśnie do powojennych jakichś relacji osób, które przetrwały, przeżyły. Ale też nie ma artefaktów, bo nic nie zostało. Tam w zasadzie oprócz jednego kościoła, który nie został zburzony, wszystkie kamienice były zmiecione.
2: A który to kościół?
1: Przetrwał tylko kościół świętego Augustyna. To też jest szokujący widok, kiedy się przegląda te powojenne zdjęcia, tuż powojenne zdjęcia wykonane zaraz po likwidacji getta, kiedy jest morze ruin i w tym morzu ruin stoi ten jeden kościół.
2: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na VisionExpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill Out. Chill
0: Out. Chill Out. Chill Out. Chill Out. Chill Out. Pogoda.
2: Zaczynamy od pogody, bo dziś warto wiedzieć, co nas czeka za oknem, a czeka nas naprawdę piękny majowy poniedziałek. Nad całą Polską rozłożył się rozległy wyż znad Skandynawii, słońce sucho, wiatr słaby do umiarkowanego z kierunków zachodnich. Warszawa do 18 stopni, Kraków najcieplej w kraju, nawet 19-20 stopni, Wrocław i Poznań 18, dużo słońca, Katowice i cały Śląsk 18 i słonecznie Lublin i wschodnia Polska 16-17 stopni, Białystok 15, Trójmiasto 14, Szczecin 16 stopni.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Minęła 7.18 dzień maja. Poniedziałek, 138 dzień roku, 21 tydzień do astronomicznego lata, zostały 34 dni. Choć ta polska wiosna już teraz pachnie jak lato. A dziś szczególny dzień w kalendarzu, Międzynarodowy Dzień Muzeów. Imieniny obchodzą Aleksandra i Aleksander, a także Eryk i Felix. Wszystkim serdecznie wszystkiego najlepszego. Najlepiej w muzeum.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

0: Słuchacie, czyli Z. Albert Camus napisał kiedyś: człowiek jest jedynym stworzeniem, które odmawia bycia tym, czym jest. Muza, jeśli się zastanowić, są właśnie po to, żebyśmy jednak nie odmawiali, żebyśmy stanęli naprzeciw siebie wobec własnej historii, własnych błędów, ale też własnego piękna. Wchodzimy do muzeum i nagle jesteśmy mali, a jednocześnie ogromni, bo jesteśmy częścią tej nieprzerwanej, długiej, kruchej nitki kultury. Dzisiaj dużo o świetnych wystawach i wyjątkowych muzeach z okazji Dnia Muzeów w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli skąd się wziął Dzień Muzeów? Wszystko zaczęło się w 1977 roku podczas konferencji Międzynarodowej Rady Muzeów. Polska należy do ICOM od 1948 roku. Każdy rok obchodów ma swoje hasło. W tym roku brzmi ono Muzea dla zrównoważonej przyszłości. Bo muzea to nie tylko miejsca przechowywania przeszłości, to instytucje z realną siłą sprawczą. Mamy piękne muzea na całym świecie, mamy w Warszawie MSN, Muzeum Narodowe, Zachętę, CSW, w Krakowie mamy Muzeum Narodowe. No, można było dużo wymieniać. Pamiętam, że największe wrażenie na mnie w ostatnich latach zrobiło Muzeum w Los Angeles, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale przecież mamy całą masę doskonałych obiektów muzealnych, które warto zwiedzać, a jeśli zastanawialibyście się, gdzie blisko można pojechać do miejsca, w których liczba muzeów na metr kwadratowy jest naprawdę zaskakująca, to polecam Wam Bazyleę. Można szybko dojechać, jeszcze szybciej dolecieć i to jest rzeczywiście miasto, w którym mamy ponad 30 obiektów w samym mieście, a jeszcze pod Bazyleą jest mnóstwo obiektów muzealnych, doskonałych, w doskonałej przestrzeni. Kunstmuzeum jest takim miejscem w Bazylei. No, jak chcecie zrobić taki weekendowy trip muzealny, to jest dobra destynacja.
1: Czyli Z. Nastaw się.

0: Z.
1: Autopromocja.
0: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Minczewski.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie, Chilli Z zaledwie dwa dni temu, w piątek wieczór i całą noc na sobotę przez Polskę przelazła noc muzeów. W samej Warszawie kolejki do Muzeum Narodowego, tłumy przed nową siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej, warsztaty kuratorskie. Co roku noc muzeów to jest paradoks. Wchodzicie do muzeum nocą, w tłumie przy muzyce i nie zawsze zdążycie naprawdę zobaczyć to, co na ścianach. Właśnie dlatego w Dzień Muzeów być może warto bardziej niż w noc odwiedzić te wyjątkowe miejsca, bo muzea czekają w ciszy, w normalnym rytmie, z pełnym światłem dziennym dla tych, którzy chcą naprawdę popatrzeć, bez presji.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchajcie, czyli zostańcie z nami przez najbliższe 3 godziny. Naprawdę dużo zaproszeń. Przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Warszawie, MSN, Zachęta, Zamek Ujazdowski, Muzeum Narodowe. I to wszystko za moment w Chili Z. Zaproszenie także do Wenecji dzisiaj. Trzymajcie się blisko.
1: Chili Z. Na

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
22: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Silizete. Silizete. Pogoda.
1: Nad całą Polską, wyż nad Skandynawii, a to oznacza słońce, suche powietrze i słaby wiatr. Idealna pogoda, żeby wyjść z domu, a dziś w Dzień Muzeów to szczególnie ważna wiadomość. Warszawa do 18 stopni, Kraków 19, Wrocław i Poznań 18 w ciągu dnia i dużo słońca, Łódź 17 stopni, Katowice i cały Śląsk 18, Białystok 15 stopni i w Trójmieście 14 stopni, pokażą termometry.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła 8, 18 dzień maja, poniedziałek, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzeów. Dobrze, że jesteście z nami. Za chwilę przejedziemy przez najważniejsze wystawy MSN, Zachęta, Zamek Ujazdowski, Muzeum Narodowe. A o 8:30 zatrzymamy się na chwilę, bo będzie cykl Jeden Wiersz w Radiu.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Marszałkowska zaprasza w Dzień Muzeów na 3 wystawy jednocześnie. Trwa wyjątkowy trójgłos o abstrakcji Maria Jarema, pęknięty modernizm, subtelne monotypie jednej z najważniejszych polskich artystek XX wieku do 28 czerwca. Obok Kairos wariacje duchologiczne do 30 sierpnia i Rdzeń, monumentalna instalacja stworzona z myślą o przestrzeni muzeum również do 30 sierpnia. Trzy artystki, trzy pokolenia, trzy kontynenty, jeden język abstrakcyjny. Szczegóły na artmuzeum.pl.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Wróżka w Chili Z. Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Daria ze Śląska, zapraszam Was na moją live sesję w Radiu Chili Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
2: tańczę, ty tańczę. Chili Z live session. Daria ze Śląska.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
12: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
17: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
19: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
28: Po reklamie.

a już teraz Wisława Szymborska. Są talerze, ale nie ma apetytu. Są obrączki, ale nie ma wzajemności co najmniej od trzech wieków. Jest wachlarz, gdzie rumieńce. Są miecze, gdzie gniew. I lutnia, gdzie nie ma struny, ani mgły o świtaniu. Ze względu na brak wieczności zgromadzono 10 tysięcy starych rzeczy. Omszały woźny drzemie słodko, zwiesiwszy wąsy nad gablotą. Metale, glina, piórko ptasie cicho triumfują w czasie. Chichocze tylko szpilka od krawata, pewnego denata. Korona przeżyła głowę, przegrała ręka z rękawiczką. Zwyciężył prawy trzewik nad nogą. Co do mnie, żyje. Proszę wierzyć. Wyścig z suknią trwa nadal. A ona, jaka jest wytrwała, jak bardzo chce przeżyć. Muzeum.

0: Słuchacie, czyli Z, jak już będziecie w MSN-ie kilka metrów dalej, plac Małachowskiego i zachęta. Historia tej instytucji sięga 1860 roku. Budynek przetrwał wojnę i nadal stoi. Cieszy oko, serce i duszę, a od marca wielka wystawa Barbary Kasten, postabstrakcja do 7 czerwca. Pierwsza tak obszerna prezentacja tej amerykańskiej artystki w naszej części Europy. 100 prac, fotografia, rzeźba i instalacja, obok wystawa zbiorowa Dojrzewanie od 1 maja do 23 sierpnia o młodzieńczości, niepokoju i grze z regułami. Zachęta czynna od wtorku do niedzieli. W czwartki pamiętajcie, wstęp bezpłatny.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchajcie, Chili Z, skoro już spacerujemy po mieście Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Gwiazdowskim, ulica Jazdów 2, tuż przy Łazienkach, instytucja, która nie boi się trudnych pytań, a tam wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, projekt kuratorski prowadzony przez Katerynę Semeniuk, Oksanę Dowgopolową i Alimę Alijewa. Trzy perspektywy, trzy opowieści wokół polityki, pamięci i sztuki z miejsca, które od ponad 10 lat jest symbolem nierozstrzygniętego konfliktu. Zamek Ujazdowski czynny od wtorku do niedzieli od 11 do 19.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z, to jeszcze Muzeum Narodowe. Ci, którzy mieszkają od zawsze w Warszawie, ten adres kojarzy się i z wycieczkami, i z odwiedzinami obowiązkowymi ze szkoły, a dla mnie to jest po prostu jedno z najbardziej ukochanych miejsc i całe szczęście blisko mojego domu. Od 13 do 13 września wielka wystawa, kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileski, opowieść o człowieku, który zgromadził jeden z najważniejszych prywatnych zbiorów sztuki w Polsce, obrazy holenderskie, flamandzkie, włoskie, polskie i historia kolekcjonowania jako gestu skierowanego w przyszłość. Do każdej wystawy muzeum prowadzi oprowadzania z przewodnikiem, a szczegóły na stronie internetowej. Warto spojrzeć.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol&Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. a desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Dziś w Wyborczej. Doda, czyli kto? Nie miałam szczęścia w miłości. Czterech moich byłych weszło teraz w komitywę i wypowiadają brednie na mój temat. Na 50 chciałabym żyć inaczej. Rozmowa z Dorotą Dodą Rabczewską. Dziś w Wyborczej.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Po reklamie.

0: Cílizet. Cílizet. Pogoda.
1: Nad całą Polską, wyż znad Skandynawii. Słońce sucho, wiatr słaby do umiarkowanego. Z kierunków zachodnich idealna pogoda na spacery. Warszawa do 18 stopni, Kraków najcieplej w kraju, nawet 20 stopni. Wrocław i Poznań 18, Łódź 17, Katowice 18, Lublin i wschodnia Polska 16-17 stopni, Białystok 15 stopni, Szczecin 16 stopni, Gdańsk i Trójmiasto 14 stopni na termometrach.
0: Śniadanie do łóżka w Cílizet. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła 9.18 maja, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jeżeli nas słyszycie, to znaczy, że jesteście o tej porze we właściwym towarzystwie. Za nami historia Dnia Muzeów, przegląd najważniejszych wystaw w Warszawie i wierszy Wisławy Szymborskiej. Teraz trochę szerzej. Zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Cílizet.

0: Słuchacie Chili Z. Muzeum to dziwne miejsce. Wchodzimy tam, żeby zobaczyć rzeczy martwe i wychodzimy z poczuciem, że dotknęliśmy czegoś żywego. Obrączki sprzed 300 lat, szpilki od krawata jak u Szymborskiej, porysowany talerz. Te przedmioty przeżyły swoich właścicieli o wieki. I teraz patrzą na nas przez szkła gabloty, a my stajemy przed nimi i nagle jesteśmy mali, jednocześnie ogromni, bo jesteśmy ostatnim ogniwem tej nieprzerwanej nitki. Muzeum uczy pokory i ciekawości w tej samej chwili. To rzadka sztuka. Pytacie o to, w jakim muzeum byłam ostatnio i już odpowiadam. W Stambule Muzeum Niewinności to kamienica, którą Orhan Pamuk kupił po napisaniu Muzeum Niewinności. Odkąd jakiś czas temu na jednym z portali streamingowych pojawił się serial na podstawie tej wyjątkowej książki, muzeum jest oblegane. Byłam w tym muzeum już któryś raz. Jest to muzeum, które opowiada historię Fusun i Kemala zawartą w książce tureckiego noblisty Orhana Pamuka. Książki, która ma ponad 600 stron i zupełnie inaczej niż w kraju islamskim, kochankowie na szóstej stronie uprawiają seks, a przez kolejne 600 muszą za to zapłacić. To jest jedno z najintymniejszych i najpiękniejszych miejsc, w jakim byłam. A do tego, jeśli czytaliście książkę, możecie naprawdę być bardzo wzruszeni, krocząc po tych schodkach i zaczynając przygodę od kolczyka w kształcie motyla, który otwiera tę wyjątkową wystawę w jednej z najpiękniejszych dzielnic Stambułu.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchajcie, czyli Z w Dzień Muzeów, nie można nie wspomnieć o Wenecji, żeby trochę poszerzyć tę perspektywę. Pawilon Polski na Biennale Sztuki, projekt, który zwraca na siebie uwagę całego świata. Bogdan Burska, Daniel Kotowski przygotowali instalację audiowizualną Języki Wody, społeczny chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche. Interpretuje kody komunikacyjne oraz pieśni wielorybów jednocześnie w języku angielskim i w międzynarodowym języku migowym. Projekt pyta, jak w ogóle rozmawiamy ze sobą i z innymi gatunkami i z planetą. Kuratorką pawilonu jest Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, a projekt czynny jest do listopada. Warto sobie wyjazd do Wenecji zaplanować. Oczywiście teraz jest najgoręcej w sensie ilości zwiedzających, ale polecam Wam bardzo połowę czerwca na przykład. Wtedy ja oglądałam wystawy. Wenecja to zawsze tłumy, natomiast Biennale w czerwcu to jest wyjątkowa okazja, żeby w miarę możliwości spokojnie przejść przez wszystkie pawilony i zobaczyć to, czym żyje współczesna kultura i sztuka i czym będzie żyła przez najbliższe miesiące.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchajcie, Chili Z Zachęta w 2026 roku oddaje historyczny mały salon kolejnym czterem artystom. Karolina Wiktor i Kartografia Macierzyństwa zamknęła się 3 dni temu, 3 maja. Od 29 maja otwiera się Krzysztof Gil z wystawą Nikt Was Tu Nie Chce, Historia Romów, Mechanizmy Wykluczenia, Praca z Pamięcią i Niepamięcią. Zapisujcie w kalendarzach, a dalej Tobias Zielony od listopada, Fotografia, Migracja i Tożsamość. Zachęta w tym roku to instytucja, z której nie wyjdziecie obojętnym, jeśli już przyjdziecie i zobaczycie te wszystkie wyjątkowe, zaplanowane wystawy. A jeżeli teraz, to koniecznie dojrzewanie i koniecznie z młodymi ludźmi, którzy na pewno w tej wystawie odnajdą siebie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great brands.
14: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
15: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie. zadanie, gdy tego potrzebujesz, a do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z Muzea są w całym kraju, dziś świętują wszędzie, w Krakowie, Muzeum Narodowe Mocak i Manga we Wrocławiu, Muzeum Narodowe i Muzeum Współczesne w Poznaniu, Muzeum Narodowe i Centrum Kultury Zamek w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Narodowe na Śląsku, Muzea Śląskie w Katowicach, jedno z najnowocześniejszych w Polsce, pełne listy wydarzeń na stronach poszczególnych instytucji i warto sprawdzić.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, Chinizet, Dzień Muzeów, to nie jest dzień dla koneserów, nie musicie się znać na sztuce. Muzeum to miejsce dla wszystkich, którzy są gotowi, żeby się zatrzymać chociaż na pół godziny, choć na jedną salę, choć na jedną rzeźbę, przed którą stoi się dłużej niż się planowało. Dzisiaj jest poniedziałek, to nie jest dzień, w którym spontanicznie planuje się muzea, ale może właśnie dlatego warto. Może warto zaplanować sobie najbliższe wydarzenia, bo przecież muzea to nie tylko wystawy i artefakty, to także spotkania, panele, dyskusje, pokazy filmowe i koncerty.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za chwilę 10, za chwilę Bartek Winczewski, a ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam dobrego, cudownego i spokojnego dnia. Zacznijcie ten tydzień z uśmiechem i optymizmem. Magda Kasperowicz, dziękuję za dzisiaj.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda. Mało słońca, dużo chmur, prawie w całym kraju możliwe opady deszczu, mniej lub bardziej intensywne. Tak rozpoczynamy ten nowy tydzień, jeśli chodzi o pogodę. Na termometrach w poniedziałek maksymalnie 20 stopni, to w centrum i miejscami na wschodzie, na zachodzie dziś 16-18 stopni, na północy, ale też i na południu dziś najchłodniej, tam maksymalnie 12-13 stopni.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Dobre wibracje w CZ. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Pogoda zatem może i nie będzie nas dziś rozpieszczać, za to będę was ja dobrą muzyką i dobrymi wibracjami. Bartek Winczewski, dzień dobry, 9:58. Zapraszam na poniedziałkowe dobre wibracje w CZ.
2: Wibracje w CZ.

Nie wiem, czy to piosenka o futbolu rzeczywiście, ale nosi tytuł Football You Flagunów, czyli za 13 minut po 10, skoro o futbolu mowa. Oj, wzruszyłem się wczoraj oglądając pożegnalny mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelona. Podejrzewam, że nie tylko ja, przede wszystkim wzruszył się sam zainteresowany. Skala tego pożegnania, tego jak kibice Barcelony na stadionie Camp Nou żegnali wczoraj naszego piłkarza, świadczy chyba najlepiej o tym, jak ważną był postacią dla tego zespołu przez minione 4 lata. Cudowny to był czas żyć, nomen omen, w czasach, kiedy nasz polski piłkarz był czołowym graczem jednego z najlepszych klubów na świecie. Będzie co wspominać. W Chili Z dziś zajrzymy do Cannes. Trwa festiwal filmowy. Zajrzymy także do Londynu. Mamy nową płytę tygodnia. To po 11. Elderbrook i Lou Saint tymczasem.

Koncertem w Amsterdamie rozpoczął w sobotę swoją trasę koncertową Harry Styles. Chociaż trasa koncertowa to w tym przypadku jednak za dużo powiedziane, skoro w samym tylko Amsterdamie Harry zagra w sumie aż 10 razy, następnie 11 razy Londyn. I to tyle, jeśli chodzi o Europę. Później już tylko obie Ameryki i Australia. No, ale zerkam na setlistę tejże trasy koncertów, które promują album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Piosenek z tej płyty oczywiście podczas koncertów Harego nie zabraknie, nie zabrakło ich także w sobotę i w niedzielę w Amsterdamie na stadionie Johana Cruyffa. Najważniejsze jednak chyba dla fanów artysty, że nie zabrakło wszystkich jego największych przebojów już na początek. Golden, Adore You, Watermelon, Sugar. Na finał z kolei Sign of the Times i As It Was. A pomiędzy właśnie wspomniane piosenki z nowej płyty Kiss All The Time, Disco Occasionally. No i właśnie po jedną z piosenek z tej płyty sięgamy już teraz w Chilli Z. No to tak na otarcie łez dla wszystkich, którym no nie będzie dane przynajmniej tym razem zobaczyć Harego na żywo. Może w przyszłym roku, kto wie. American Girls, Harry Styles w Chilli Z, 23 minuty po 10:00.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Kaufland jest fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
14: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
18: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza.
19: Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
20: Castorama!
21: Teoria!
20: I praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka.
20: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Skoro o Jamie Moonie mowa, no ładnie nam się artysta rozkręcił. Najpierw 10 lat czekaliśmy na jego nową płytę. W końcu płytę wydał, a teraz ruszył z koncertami. Dopiero co odwiedził Polskę w kwietniu, a we wrześniu to powtórzy. Tym razem dwa koncerty Jamie'ego Moona w Polsce. 7 września Kraków, klub Kwadrat. Dzień później 8 września Warszawa, klub Palladium.

Już w piątek premiera nowej, trzeciej studyjnej płyty Pauli Romy. Nie możemy się doczekać. Życzenie o miłość to jedna z piosenek, która album zatytułowany Zresztek zapowiada. A w czwartek Paula Roma na premierowym koncercie w warszawskim klubie Niebo. Polecamy, zapraszamy. Kwadrans do 11, ależ przebój wykręciła Tame Impala. Któż by się spodziewał, że Dracula tak mocno hulać będzie w stacjach radiowych na całym świecie? U nas również.

0: Dili-Z. Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: U mnie wibracje dobre, tak będzie do 13. Mam nadzieję, że u was także w tej godzinie, w Czyli Z, nowa płyta tygodnia. W piątek ukazał się nowy album Darii ze Śląska i to jest płyta, której słuchamy od dzisiaj.
0: Dobre wibracje w Czyli Z.
1: Płyta fantastyczna, muszę powiedzieć. No ale więcej na jej temat, a przede wszystkim fragment muzyki z tejże w Czyli Z, tak mniej więcej po 11:30. Może być? Shade, tymczasem Young Lion. To ostatnia jak na razie z nagranych przez Shade nowych piosenek. Czekamy oczywiście na więcej.

Po miesiącach, a wręcz latach spekulacji, w czwartek studio Amazon MGM oficjalnie ogłosiło, że casting do roli Jamesa Bonda w końcu ruszył. Od dawna pojawiają się różne nazwiska, różne typy dotyczące aktorów, którzy zastąpią Daniela Craiga w roli agenta 007. Jest na tej liście choćby Jacob Elordi, jest wielu innych mniej lub bardziej znanych aktorów młodego pokolenia. Studio Amazon MGM informacje o oficjalnym rozpoczęciu castingu podało w czwartek, a już w weekend zareagował na nią amerykański Biały Dom. No, możecie się domyślać, jaka jest propozycja, odpowiedź Białego Domu na to, że ktokolwiek dostanie rolę Jamesa Bonda, będzie to aktor ociekający seksapilem. Tu cytat z pani odpowiedzialnej za casting do Bonda, która też dodatkowo ujawniła, że poszukiwana jest osoba, która zagra Bonda w co najmniej trzech kolejnych filmach. Tak, według Białego Domu jedynym słusznym kandydatem jest laureat pokojowej nagrody FIFA.

Nie, nie, nie, to wcale nie żadne współczesne wcielenie Niny Simone. Jej głos również nieodtworzony został cyfrowo. Sztuczna inteligencja nie ma z tym nic wspólnego. Tak po prostu śpiewa Baby Rose, amerykańska wokalistka, która w lipcu wyda swój trzeci studyjny album, a piosenka But Nevermind to nie tylko jego zapowiedź, to również jedna z naszych muzycznych premier, które po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wam w miniony piątek. Czekamy na płytę. Płyta nosić będzie tytuł Journalism. Czekamy również na płytę Dawida Podsiadło. Na razie mamy tylko sezon.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chilloutie. Już dziś od 13. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Dziś w Wyborczej. Doda, czyli kto? Nie miałam szczęścia w miłości. Czterech moich byłych weszło teraz w komitywę i wypowiadają brednie na mój temat. Na 50 chciałabym żyć inaczej. Rozmowa z Dorotą Dodą Rabczewską, dziś w Wyborczej.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Na początku była płyta zatytułowana Tu Była. To w roku 2023. Przyszedł rok 2024 i wówczas to pojawił się album. Album pod tytułem Na południu bez zmian. Minęły kolejne dwa lata, mamy rok 2026. No i właśnie 15 maja tegoż bieżącego 2026 roku Daria ze Śląska, bo o niej mowa, wydała swoją trzecią studyjną płytę, album zatytułowany Halo, co jest grane. To nasza płyta tygodnia od dzisiaj do piątku. Słuchać będziemy fragmentów tego właśnie wydawnictwa. W piątek Daria spotkała się z Kubą Lachowiczem. Fragmenty tej rozmowy usłyszeć mogliście na naszej antenie. Całość do posłuchania na chillizetowym YouTubie. Polecam w wolnej chwili. A płyta Halo, co jest grane? To płyta, no właśnie, czy lepiej i zdrowiej dla siebie i innych śpiewać o rzeczach wesołych, czy jednak smutnych? Na to pytanie Daria odpowiada tak. W 2024 roku walczyłam z wieloma trudnymi tematami, które zwaliły się na mnie z różnych kierunków, takich, które potrafią zmieść człowieka z planszy. W przeszłości zazwyczaj w takich sytuacjach podchodziłam do kartki, klawiszy, odpalałam kompa i po prostu pracowałam, rozkładałam problemy na czynniki pierwsze. Tym razem było inaczej, blokada, nie byłam w stanie nic robić. Czułam się totalnie przytłoczona, przemielona smutkiem, myślałam, że się do niczego już nie nadaje, że to całe moje pisanie się skończyło. Muszę przyznać, że to uczucie było dla mnie okropne, bo jeśli mam być całkowicie szczera, to nic nie daje mi większej satysfakcji i ukojenia jak dobry pomysł na tekst czy dokończona piosenka. Szczęśliwie udało się tę blokadę pokonać, udało się napisać 12 naprawdę kapitalnych piosenek. Nie przesadzę. Już teraz, 18 maja, że właśnie dostaliśmy mocną kandydatkę do tytułu Płyty Roku. Daria ze Śląska, album Halo, co jest grane, nasza płyta tygodnia. Zaczyna się ona tak.
2: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włosy.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest to, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

jeszcze kwadrans i będziemy mieli południe, słuchacie, czyli Z. Kolejne spotkanie z Darią ze Śląska i jej nową płytą Halo, co jest grane jutro, tak mniej więcej około 11:30. Już nie mogę się doczekać. Jutro także w Warszawie koncert promujący tenże album. Daria wraz ze swoim zespołem zagra w klubie Stodoła. Kto jeszcze się zastanawia, czy wybrać się na ten koncert, moim zdaniem nie ma co czekać. Warto zobaczyć Darię na żywo w akcji już teraz, w tym momencie, właśnie świeżo po premierze nowej płyty. Charlotte Day Wilson. Tymczasem przed 12 u nas jeszcze także Avalon Emerson.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Między innymi do Cannes wybierzemy się w tej godzinie dobrych wibracji. Trwa festiwal filmowy. Co tam słychać na Lazurowym Wybrzeżu? Sprawdzimy to już wkrótce. Minuta po 12:00. Tymczasem Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam.
1: Dobre wibracje, czyli Z.

Radio Chilli.z. Nastaw się na Chill Out.

Trwa festiwal filmowy w Cannes. Wyścig po Złotą Palmę to jedno. Ciekawe rzeczy na Lazurowym Wybrzeżu dzieją się również poza konkursem głównym. Jednym z wydarzeń minionego weekendu w Cannes był przedpremierowy i pozakonkursowy pokaz filmu Propeller One Way Night Coach. Filmu w reżyserii Johna Travolty. To zaskoczenie, że Travolta w wieku 72 lat zdecydował się na wyreżyserowanie filmu. Scenariusz opiera się na książce dla dzieci pod tym samym tytułem, którą w 1997 roku Travolta napisał i zilustrował dla swojego syna Jetta. Film odzwierciedla jego wieloletnią miłość do lotnictwa. Travolta sam jest doświadczonym pilotem. Jak czytamy w zapowiedzi filmu Propeller One Way Night Coach, jest on nostalgiczną opowieścią, której głównym bohaterem jest młody entuzjasta samolotów Jeff. Pewnego dnia chłopiec wraz z mamą wyrusza w podróż samolotem do Hollywood, która staje się dla niego niezapomnianą przygodą. W roli Jeffa wystąpił debiutujący na ekranie Clark Shotwell. Jego matkę zagrała Kelly Eviston Quintet. W filmie pojawiła się również córka reżysera Ella Bleu Travolta, która wcieliła się w postać stewardesy. Film zebrał bardzo przychylne recenzje. Travolcie zgotowano kilkuminutową owację na stojąco, ale równie duże emocje co sam film wzbudziło pojawienie się samego aktora, reżysera właśnie, a dokładnie to, jak wygląda w wieku 72 lat, bo na swój wiek zdecydowanie Travolta nie wygląda. No to sprawdźcie sobie proszę w sieci na spokojnie, czym widownię kaneńską i w jaki sposób John Travolta zaskoczył kilka dni temu w Cannes podczas premiery swojego filmu Propeller One Way Night Coach. My oczywiście czekamy na laureata tegorocznej Złotej Palmy. Kto ją zdobędzie, dowiemy się w sobotę, 23 maja. Jak na razie filmem, o którym najgłośniej mówi się jako o mocnym kandydacie do głównej nagrody, niezmiennie pozostaje Ojczyzna, czyli Fatherland, nowy film Pawła Pawlikowskiego. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Będziemy trzymać kciuki. Przypomnę tylko, że polska premiera Ojczyzny już 19 czerwca.

Śpiewająco zza kierownicy Eddie Benjamin, Driving w Chili Z, 21 minut po południu. Już niebawem u nas m.in. Amy Winehouse, Calvin Harris i Sandetien. Tymczasem po polsku Wiktoria Zwolińska.

0: na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w Radiu Chili Z już w najbliższy czwartek.
2: Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
9: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
12: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Chili Z. Chili Z. Chili Z.

Było tak. Kompozycję Only Love Can Break Your Heart najpierw napisał i wykonał jako pierwszy Neil Young. Później przypomnieli ją Brytyjczycy z grupy Saint Etienne, a tak oto wersję Saint Etienne zremiksował nowojorski taneczny duet Masters at Work. Tanecznie zrobiło się nam w Chili Z na 18 minut przed 13. O 13 Rafał Turowski, a w lipcu obchodzić będziemy 15. rocznicę śmierci Amy Winehouse. 15 lat już minęło prawie. W październiku tymczasem minie 10 lat od premiery jej słynnej płyty Back to Black.

Rafał Turowski już za moment zasiądzie przy mikrofonie, czyli Z. Ja wracam do Was jutro o 10:00. Dobrego popołudnia, dobrego poniedziałkowego wieczoru.

0: Chili Z. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 1:02. Dzień dobry, witajcie. Zapraszam do godziny 16 na popołudnie pełne chilloutu. 18 maja, mamy dzisiaj poniedziałek i świętujemy Dzień Bezbrudnych Naczyń. Wymyte?
1: Na chillaucie w Chili Z.
2: Matilda Mann.

11 minut po pierwszej, w sobotę w nocy zakończyły się 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. To jest jedyny w naszym kraju festiwal sztuki aktorskiej, podczas którego ceniani są właśnie aktorzy, a nie przedstawienia. Festiwal niezwykle prestiżowy, a że pokazywane na nim spektakle oraz nagrodzeni aktorzy są do obejrzenia w naszych teatrach, więc pozwólcie, że wymienię ich nazwiska, pogratuluję i poinformuję, na co wciąż warto pójść do teatru i co zobaczyć, no choćby ze względu na kreacje, które nagrodzeni aktorzy stworzyli. I tak najważniejsze nagrody trafiły do Piotra Biedronia za rolę Nerona w Brytaniku, Grzegorza Wiśniewskiego, w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Trójka aktorów grająca w Handlarzach Gumek w reżyserii Adama Sajnuka z 6. piętra w Warszawie zdobyła nagrody, czyli Katarzyna Dąbrowska za rolę Beli, Grzegorz Małecki za rolę Szmuela i Borys Szyd za rolę Jonatana. Jan Frycz za rolę Króla został nagrodzony za spektakl Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty z Teatru Narodowego w Warszawie. Kolejna nagroda trafiła także do Teatru Narodowego, do spektaklu wyreżyserowanego tym razem przez Grzegorza Małeckiego, mianowicie Zaćmienie w dwóch aktach oraz Termopile Polskie, bo tutaj doceniony został Oskar Hamerski grający w obu tych spektaklach. Świetne zresztą role. Anna Radwan za rolę Marianny w Scenach życia małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej ze Starego Teatru w Krakowie. No i dwie główne nagrody trafiły do Piotra Franasowicza za rolę Krystiana w Uroczystości w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie. To jest poruszająca kreacja. Jeśli będziecie mieli okazję jeszcze przed końcem sezonu gdzieś zobaczyć Uroczystość, polecam. No i Maja Ostaszewska za rolę Sary Kaufman w spektaklu Kaufman Podwójne Wiązanie w reżyserii Katarzyny Kalwat z Nowego Teatru w Warszawie. No i wreszcie Grand Prix 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych. Tę nagrodę otrzymał zasłużenie Juliusz Chrząstowski za wspaniałą rolę Johanna w równie wspaniałym przedstawieniu, o którym przed chwilą wspominałem. Sceny z życia małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Wszystkim aktorom raz jeszcze gratulujemy.

0: Sun Panther, czyli Dani ze Stanów, Problems, 22,5 minuty po godzinie pierwszej. A za chwilę w CZZ Igo z Polski, zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w CZZ.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w CZZ.
4: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.

Tomisz będzie koncertował na kontynencie. Polujmy. 22 minuty do godziny 14. Zapraszam was do Orońska, ponieważ tam można oglądać pod tej podradomskiej miejscowości, przypomnę, w Muzeum Rzeźby Polskiej, rzeźby akurat czeskie, a nie polskie, pracę czeskiej artystki Anny Hulaczowej. Dlaczego zwracam na tę wystawę uwagę? No dlatego, że głównym tematem jej rzeźbiarskich refleksji jest krytyczna ocena rolnictwa przemysłowego, masowej produkcji żywności oraz destrukcyjnego wpływu technologii na ekosystemy, jak czytamy. Wystawa nosi tytuł Kraina Obfitości. Też zastanawiałem się, czy to tak można, czy to się da. Da się i można. Hulaczowa porusza problem intensyfikacji produkcji żywności, powstawania monokultur rolniczych i związanej z tym utraty bioróżnorodności. No i proszę bardzo, na przykład mamy instalację Łąka, w której artystka łączy w jedną strukturę kłosy zbóż i sylwetki 13 zagrożonych gatunków ptasich. Ptaki sprawiają wrażenie uwięzionych w gęstym polu, co obrazuje, jak no właśnie monokultury i chemizacja rolnictwa odbierają ptakom naturalne siedliska. A wystawę otwiera betonowa postać mężczyzny z kosą spalinową w stroju roboczym i w słuchawkach. Ten pozbawiony dłoni robotnik, którego ręce kończą się takimi formami przypominającymi odnóża owadów, ma zamiast twarzy wnękę. No i ta rzeźba symbolizuje, no cóż, taką bezosobową pracę, która jest podporządkowana masowej produkcji. Brzmi to niezwykle intrygująco. Jeśli będziecie mieli okazję, wpadnijcie do Orońska. Przypomnę, rzeźby Anny Hulaczowej do obejrzenia w muzeum, w Centrum Rzeźby Polskiej.

James Blake, czyli Z, w poniedziałkowe popołudnie. Za 10,5 minuty godzina druga. Wracamy jeszcze na chwilkę do okresu pandemii, no bo wtedy byliśmy super lonely, jak zaśpiewali Benny i Gus Dapperton.

0: reklama.
1: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
5: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Dziś w Wyborczej. Doda, czyli kto? Nie miałam szczęścia w miłości. 4 moich byłych weszło teraz w komitywę i wypowiadają brednie na mój temat. Na 50 chciałabym żyć inaczej. Rozmowa z Dorotą Dodą Rabczewską. Dziś w Wyborczej.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Na silaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Na Zakasza druga. Dzień dobry. W tej godzinie naszego spotkania między innymi to model James Bay. 15 godzinę dnia rozpocznie już za chwilę Lapsley. I Past Perfect. To za mniej więcej pół godziny. Jesteśmy wciąż w latach 90. Zapraszam.
0: Na silaucie w Chili Z.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie będzie.
2: To będą dwa słowa o Hamlecie, jeśli pozwolicie. No właśnie w świetle tego, że Hugo Tarez przed chwilą zaśpiewał. Pan Hugo gra Hamleta w Teatrze Narodowym, gdy tymczasem w sobotę w Teatrze Powszechnym w Warszawie mieliśmy premiera tegoż właśnie Hamleta w reżyserii Kamila Białaszka. Byłem, widziałem, miód i wino piłem. No akurat tego nie, ale uważam, że przedstawienie więcej niż znakomite. Miałem okazję i przyjemność rozmawiać z Antkiem, sztabą, który wciela się w Hamleta w tej realizacji, w Teatrze Powszechnym, więc trochę nawiązując do tego Hamleta sprzed sezonu, Hugo Taresa, zapraszam na czyliz.pl do posłuchania tej rozmowy. Gdy tymczasem 10 minut temu egzamin z języka francuskiego rozpoczęło zdawanie 659 tegorocznych absolwentów, a na poziomie dwujęzycznych 322. Te egzaminy, przypomnę, obowiązkowe nie są. Egzamin z historii jest całkiem popularny. 6,5% maturzystów wybrało historię, co się przekłada na 22 tysiące tegorocznych zdających. Już po historii, francuski trwa, więc trzymamy kciuki. Gdy tymczasem, przypomnę, maturzyści muszą przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym i takich egzaminów można zdać jeszcze 5 na poziomie rozszerzonym. No i wyobraźcie sobie, że 1/10 tegorocznych maturzystów podchodzi do kompletu, do całej szóstki egzaminów ponad obowiązkowych. I za was najmocniej trzymamy kciuki.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.

James Bay we własnej osobie. 20 minut po godzinie drugiej. Past Perfect pojawi się na antenie już za kilka minut. Dzisiaj wspomnimy 1992 rok. Autopro.

0: Śląska, nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb na wiatr.
0: Kili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Bitter Sweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bitter Sweet.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
20: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Past Perfect.
1: ...1992 rok dzisiaj wspominamy w Past Perfect, bo wtedy otwarto pierwszą w Polsce restaurację McDonald's. Pamiętam ten moment, wycieczki przyjeżdżały do Warszawy i jednym z punktów była wizyta w tymże McDonaldzie. Jak był tylko jeden, kolejki stały na Świętokrzyskiej prawie do Nowego Światu. Co tam mieliśmy dalej? Hanna Suchocka została pierwszą kobietą premierem w naszym kraju, a my zajrzymy na brytyjską listę przebojów. Na pierwszym miejscu wtedy Please Don't Go, KWS. To było kilka tygodni na pierwszym miejscu, nie da się tego słuchać absolutnie. Knocking on a Heaven's Door, Guns N' Roses debiutowali na drugim. Mieliśmy My Loving Can Walk, Everything About You, Ugly Kid Joe, I Don't Care, Shakespeare, Sisters na siódmym, czy Beauty and the Beast, Celine Dion i People Bryson. Dzisiaj przypomnę piosenkę z miejsca 18. To była nowość. W kwietniu 92 roku płytę wydały dziewczyny z Wilson Phillips. Była zatytułowana Shadows and Lights. I z tego krążka single You Won't See Me Cry właśnie wtedy zadebiutował na wspomnianej przeze mnie brytyjskiej liście przebojów. Jak to zabrzmi dzisiaj? Posłuchajmy.

pięknie to zabrzmiało. Kearney i Wendy Wilsonowne, siostry, córki Briana Wilsona z Beach Boys i Chyna Phillips, córka Johna i Michelle Phillips z The Mamas and the Papas. Dziewczyny się znały od niemowlęctwa właściwie. No i jak trochę dorosły, to założyły Wilson Phillips, dając tam kilka fantastycznych przebojów. Pass Perfect wraca jutro o tej samej mniej więcej porze.

12 minut do godziny trzeciej. Przenosimy się raz jeszcze w czasie, tym razem do roku 2020. 6 lat już minęło od ukazania się ósemki płyty Katie Melua, z której pochodzi ta autopiosenka.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
11: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 2,99. 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Concierge, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
20: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chillout. Chill Z. Pogoda.
1: Wtorek słoneczny w Wielkopolsce, na Śląsku Dolnym, Opolskim, Górnym i w Małopolsce, ale tej zachodniej, bo w tej wschodniej pochmurno i deszczowo. Również pochmurno na Wybrzeżu Gdańskim, w centrum i na wschodzie. Temperatury 15 stopni Gdańsk, Sopot, Gdynia, 19 jutro w Warszawie, 20 w Katowicach i 21 w najcieplejszym jutro Krakowie.
0: Na Chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, witajcie. Minuta po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy przed nami za mniej więcej pół godziny. Jordan Rakey, Ziggy Alberts czy Rosalie z Albo Inaczej na naszej playliście w tej godzinie naszego spotkania.
0: Na Chillaucie w Chili Z.

0: No właśnie, czy Maria Mantel przypadkiem nie jest z Norwegii? Myślę, że ze Skandynawii, nie mam pewności, sprawdzę. No bo teraz mam tutaj taką dość krępującą opowieść, słuchajcie, z Norwegii, ponieważ w ten weekend Norwedzy obchodzili bardzo hucznie celebrowane święto Konstytucji, a najbogatsi z nich w pięciogwiazdkowym Grand Hotelu w centrum Oslo. No i wyobraźcie sobie, że musieli do tegoż hotelu przynieść posiłki, które własnoręcznie zrobili, no w każdym razie w torebkach. A powodem jest trwający od miesiąca strajk pracowników branży hotelarskiej i gastronomii, którzy to pracownicy żądają między innymi podwyżek. To jest jedno, ten Grand Hotel, jedno z najważniejszych miejsc obchodów 17 maja w Oslo. Z okien hotelu widać kierujące się w stronę Pałacu Królewskiego pochód dzieci, który jest takim centralnym punktem obchodów norweskiego święta narodowego. Byłem świadkiem takiego pochodu. To naprawdę fantastycznie się w tym uczestniczy, tak określę. No i co roku w Grand Hotelu takie prywatne przyjęcie organizuje biznesmen pan Christian Ringes, którego majątek oszacowano w przeliczeniu na złotówki ponad 2 miliardy złotych. No goście przyszli, ale przynieśli jedzenie we własnych plastikowych torbach i w lodówkach turystycznych. Związki zawodowe krytykują organizację tego przyjęcia, że jednak goście powinni byli całkowicie zrezygnować z korzystania z hotelu, a jednak przyszli, zwracając uwagę na to, że pracownicy, a nie goście, że rezerwacja stolika dla kilkunastu osób w najdroższych lokalach w centrum, no nie taniego faktycznie, Oslo, kosztowała w tym roku około 40 tysięcy koron. To jest 16 tysięcy złotych. No i teraz proszę, byśmy zwrócili uwagę na ostatnie zdanie tej informacji. Otóż strajkujący zwracają uwagę, że część pracowników hoteli zarabia przez miesiąc mniej niż kosztuje zarezerwowanie jednego takiego stolika. No to przypomnę raz jeszcze. Zarezerwowanie takiego stolika kosztuje około 16 tysięcy złotych.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Tak gra, czyli Z w poniedziałkowe popołudnie, 21 minut po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy na naszej antenie już za chwilę, a zatem proszę zostać z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dziś w Wyborczej. Doda, czyli kto? Nie miałam szczęścia w miłości. Czterech moich byłych weszło teraz w komitywę i wypowiadają brednie na mój temat. Na 50 chciałabym żyć inaczej. Rozmowa z Dorotą Dodą Rabczewską. Dziś w Wyborczej.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Po reklamie.

Z udziału w konkursie takim popołudniowym zyski same, ponieważ to jest konkurs, w którym nie ma przegranych. Płyta Jamiroquaia, Rock Dust Light Star, mam oczywiście smyczkę od Chili Z oraz książkę autorstwa pana doktora Łukasza Sobkowiaka. Pan doktor jest biologiem molekularnym. Książkę zatytułowaną Długowieczność kobiet. Proste nawyki, wielkie efekty. Jakie to nawyki, jakie efekty? To już w lekturze. Mamy trzy pytania jak zawsze w trzech kategoriach. Dzwonimy pod 321-321-500. Wybieramy sobie kategorię, czytam zawarte w niej pytanie i trzy możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. No i właśnie te wskazujemy. No więc jak słychać, zasady są bardzo proste. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Panie Wiesławie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Może tym razem się uda, bo mi się udało nareszcie dodzwonić do pana.
1: Na pewno się uda, bo w tym konkursie nie ma przegranych.
2: Nie wiem, ale chciałbym zgarnąć całą pulę.
1: W tym książkę o długowieczności kobiet, dodajmy, doktora Łukasza Sopkowiaka i płytę Jamiroquaya. Dobrze, no zobaczymy, co się w tej sprawie da zrobić. Panie Wiesławie, jeżeli będzie problem, to proszę zgłosić, dobrze? To ja jakoś może naprowadzę, żebyśmy mieli obaj takie przekonanie, że zrobiliśmy wszystko w tej sprawie. Zgoda?
2: Dobrze, oczywiście.
1: Dobra. Kategoria kumple dzisiaj, kategoria wędliny i kategoria Eurowizja.
2: To może kategorię wędliny.
1: Dobrze. Panie Wiesławie, pytanie jest bardzo trudne. Nie będę ukrywał. Zastanowię się, jak panu podpowiedzieć zresztą, ale najpierw przeczytam pytanie, bo Anusz Widelec pan wie. Ja bym nie wiedział, od razu mówię. Otóż, panie Wiesławie, kabanos to jest, mówiąc inaczej, A. przypał, czy też B. tabara, a może C. badeje. Więc od razu może podpowiem, że rzecz jasna, nazwa kategorii jest kompletnie dezorientująca i wprowadzająca w błąd, bo nie pytałem, jak słychać, o kiełbasę do chrupania, tylko coś zupełnie innego. A zatem kabanos, kolejna podpowiedź, w slangu to jest A. przypał, B. tabara, czy też C. to są badeje.
2: Ja bym wykluczył odpowiedź pierwszą.
1: A którą pan by wskazał w takim razie? Dobrze, jeszcze raz. Panie Wiesławie, kabanos to jest przypał, tabara czy badeje?
2: Wie pan, co będę strzelał, bo naprawdę nie wiem. Ja jestem człowiekiem środka, więc odpowiedź środkową, czyli B.
1: Panie Wiesławie, tabara to jest w knajpie, oczywiście posługujemy się slangiem w tym momencie, slangiem tak. miejskim, młodzieżowym. Tabara to jest ruch w knajpie, w restauracji większy niż przeciętny. Tak się mówi, jak jest mnóstwo ludzi w środku, to jest, ale tabara. Badeje dla odmiany to są krótkie spodenki, natomiast kabanos to jest przypał.
2: Czyli to, co wykluczyłem.
1: Czyli dokładnie to, co pan wykluczył. Dobrze, ja myślę, że jak na przykład będzie jakiś przypał i pan powie, ale kabanos, to będzie ta korzyść, która z konkursu takiego popołudniowego wypłynie wprost, ale na pamiątkę naszej rozmowy pozwolę sobie wysłać panu smyczkę. Dobrze?
2: Serdecznie dziękuję. Będzie w sam raz do mojej kolekcji. Będę ją nosił z dumą i reklamował wasze wspaniałe radio.
1: Może pan ewentualnie podarować osobie bliskiej sercu. Również nie mamy nic przeciwko temu. Pięknego popołudnia życzę.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: To jest radio Kiss.

Szymon Krześniak w Chili Z. 13 minut zostało do 16 o 4 na Chill Out. Od 4 na Chill Out będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Ja za dzisiaj dziękuję. Polecając się waszej uwadze także jutro o 13. Rafał Turowski, pięknego popołudnia.

0: Panorama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% Mlekowita, 6 litrowych opakowań, 8,94 z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
10: E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty. I just wanna feel...
19: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
20: Bittersweet. Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Jutro wraca słońce, tak jak było obiecane. Mówię tutaj o południu, o Dolnym Śląsku, ale też Podkarpaciu. Tutaj zaświeci jutro do 18 stopni. Ale za to Wielkopolska, Lubuskie, tutaj widzę deszczowo. Mogą też pojawić się burze. Najcieplej będzie jutro u naszych słuchaczy na północnym zachodzie do 20 stopni, 19 w centrum, najchłodniej nad samym morzem i na Podhalu, tutaj do 14 nad morzem, też spodziewamy się wiatru.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. W Chilli Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry, w poniedziałek, minuta po 16:00. Jakub Lachowicz to ja, kłaniam się i zapraszam na popołudnie z Chilli Z. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że poniedziałek jest dla was delikatny, łaskawy. Zapraszam na muzykę.
0: W międzyczasie w Chilli Z.
2: Ale powiedziałem, zapraszam na muzykę. No tak, muzykę mamy taką, wiecie, do chillowania. W końcu do Chilli Z. Leisure, Be With You. Ja też będę z wami do 19:00. Nigdzie się nie wybieram. Zapraszam, bądźcie ze mną.

Szybkie życie i szybka miłość. George Michael i jego Fast Love, czyli Z. To za nami 12 minut po 16 w poniedziałek. Wielki Gatsby, proces, genialna przyjaciółka albo wichrowe wzgórza. Wybór najlepszej powieści w historii to jest trudne zadanie i co jakiś czas podejmują się go redakcje z różnych poważnych magazynów i tym razem magazyn Guardian zapytał pisarzy, naukowców i krytyków o ich typy i w sumie 170 osób miało wskazać po 10 najważniejszych ich zdaniem powieści i odpowiedzi stworzyły listę 100 najważniejszych książek w historii. Wśród zaproszonych do tego plebiscytu znalazł się m.in. mistrz horroru, czyli Stephen King, który w rozmowie z redakcją później żałował, że nie zmieścił na swojej liście Dickensa. I to nie jest pierwsza taka lista Guardiana, bo ostatnia była 11 lat temu. I porównując te dwie listy, to widać wyraźny wzrost liczby książek napisanych przez kobiety, bo w 2015 roku co piąta była autorstwa pisarki. Teraz jest ich więcej, bo aż 36. Większość powieści z listy Guardiana ukazała się w XIX i XX wieku. Cała czołówka to są powieści z czasów, gdy książki konkurowały z radiem i dopiero co rodzącą się fascynacją telewizją. I tak oto pierwsze miejsce to jest książka Miasteczko Middlemarch George'a Eliota. Na liście nie ma ani jednej polskiej powieści. Jest za to mający polskie pochodzenie Joseph Conrad, gdybyśmy mieli szukać. Brytyjczycy więc ponownie pokazują, jak bardzo anglocentryczna jest ich miłość do literatury, bo brakuje tam wielkich amerykańskiej literatury właśnie. I redakcja Guardiana też ma na to odpowiedź. Podejrzewa, że może być to spowodowane faktem, że w książkach kobiety często są uprzedmiotowiane, a seksistowska atmosfera tych powieści jest dziś zbyt duszna. Nie ma też Tolkiena, nie ma Goldinga czy Lewisa. Niemal wszystkie książki z tej listy można przeczytać po polsku. Natomiast nie ma książki Przejścia Wenus Shirley Hazard i ta się ukaże w Polsce w drugiej połowie 2026 roku i jest na co czekać podobno. No dobra, to gramy dalej. Olivia Dean, Baby Steps. Skoro już o Wielkiej Brytanii było, no to teraz muzycznie się nią zajmijmy. Olivia Dean, która niebawem w Polsce, w Warszawie. Czekamy na panią jak najbardziej. Kwadrans po 16 mamy i nastawiamy się razem na chillout.

0: płaczą dzieci? Nie, dzieci nie płaczą. Co wy? Daria Zawiałow. Szarówka w Chili Z. 24 minuty po 16. Czytam właśnie, że Piotr Gurajec, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przeprosił wszystkich, którzy poczuli rozczarowanie, złość albo smutek w związku z ostatnimi przykrymi zdarzeniami, czyli szeroko skrytykowaną imprezę muzyki elektronicznej, która odbyła się na dziedzińcu tego zamku. I teraz nowy dyrektor swoją pracę zaczyna po pierwsze od przeprosin, a po drugie od pierwszej decyzji, którą jest nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla wszystkich zwiedzających. To od soboty 23 maja wszyscy goście mogą ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Cytuję, chciałbym, aby ten gest stał się symbolem nowego otwarcia, powrotu do rozmowy, bliskości i szacunku w miejscu przyjaznym i wspólnym dla nas wszystkich. Miły to jest gest jak najbardziej. Wilanów, dziedziniec otwarty z nową trawą od 23 maja.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: 25 minut po 16.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Autopromocja.
1: Chili Z. Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
4: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w radiu Chili Z już w najbliższy czwartek.
5: A ty tańczę, ty tańczę,
1: Chili Z. Live Session. Daria ze Śląska.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.

Natalia Mujanga. Ile snów nam zostało w Chili Z, to jedno z naszych nowości. Natalia, która wzięła udział ostatnio w Chili Z Live Session. Cały zapis jest na naszym kanale na YouTubie. Też rozmowa z Natalią jest nieskromnie, polecę swoją rozmowę. Natalia jest wspaniała i dobrze się obserwuje jej karierę. Trzymamy za nią kciuki. W Łodzi tymczasem można oglądać nietypową wystawę, bo jest to galeria neonów, które inspirowane są logotypami dawnych łódzkich kin. W sumie 14 podświetlanych szyldów, które zawisły na ścianie budynku w pasażu Margaret Thatcher. Łódzka Galeria Neonów ma ożywić tym samym zrewitalizowaną przestrzeń miejską pomiędzy ulicami Tuwima i Moniuszki. I tak przeglądam sobie teraz zdjęcia, wygląda to imponująco na tej ścianie. 14 neonów, które odtwarzają właśnie logotypy nieistniejących już łódzkich kin, m.in. Polesie, Bałtyk, Zachęta albo Włókniarz. I ten projekt ma przypomnieć o znikających z przestrzeni miejskiej kinach studyjnych, a niektórzy nie wiedzą, że Łódź miała ich najwięcej w Polsce, bo jeszcze w latach 80. było ich ponad 30. Chociaż miejsce w pasażu Margaret Thatcher nazwano Łódzką Galerią Neonów, to w rzeczywistości nie są to neony, tylko LEDony, w których źródłem światła są diody LED. Czyli wszystko jest eko, więc dobrze, to w Łodzi właśnie. Z Łodzi blisko do Warszawy, to znaczy z Warszawy blisko do Łodzi można się wybrać jak najbardziej. Łódź jest zawsze dobrym pomysłem. 20 minut i będzie 17, gramy dalej. Roosevelt. Przyspieszymy teraz trochę, później Anais, grupa Kosmo. Tak wam gra, czyli za w poniedziałek.

stari jego koledzy. Foster the People, Sit Next to Me w Chili Z, 9 minut przed 17. To teraz dziewczyna, którą bardzo lubię i którą lubię grać i o której lubię wam opowiadać. Nelly Furtado, która miała w swoim życiu wiele etapów swojej kariery, ale ten etap z Timbalandem chyba zapamiętaliśmy najbardziej. I chciałem powiedzieć, że tęsknię za Nelly Furtado. Rok temu był świetny koncert w Poznaniu. Natomiast ona dzisiaj nie ma takich przebojów, które są grane przez wszystkie stacje, nie puszcza się ich w centrach handlowych, w związku z czym bardzo gorąco wam polecam zajrzeć, czym Nelly Furtado się teraz zajmuje. Na przykład piękny zielony album Ride, moim zdaniem bardzo niedoceniony. Natomiast w szczycie, powiedzmy, swojej popularności Nelly Furtado odwiedziła stację BBC Radio 1 i tam wystąpiła w słynnym Live Lounge i zaśpiewała cover. Cover piosenki, którą śpiewał Gnarls Barkley, czyli CeeLo Green, z kolegami również. Crazy. I tę wersję Nelly Furtado zagram wam teraz w Chili Z.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Dziś w Wyborczej. Doda, czyli kto? Nie miałam szczęścia w miłości. Czterech moich byłych weszło teraz w komitywę i wypowiadają brednie na mój temat. Na 50 chciałabym żyć inaczej. Rozmowa z Dorotą Dodą Rabczewską. Dziś w Wyborczej.
13: Lunch? Wiadomo. Koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Coś bardzo dziwnego widzę na mapach pogody, że w nocy najcieplej będzie na polskim biegunie zimna, na Suwalszczyźnie, tutaj do 11 stopni. 8 będzie w centrum, 4 na zachodzie, do tego spodziewamy się opadów deszczu prawie wszędzie poza zachodem i południowym zachodem i Lubelszczyzną. Wtorek Wielkopolska i zachód tutaj może popadać, ale za to u Was najcieplej, bo do 20 stopni, 19 w centrum, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, tutaj do 14.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dzień dobry. 17:02. Jakub Lechowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że już po pracy. 17 minęła, panie i panowie. Poniedziałek przetrwaliśmy i będzie z górki. To taka formułka cotygodniowa.
0: W międzyczasie w Chili Z.

Max Stachasiuk. Czerwień w Chili Z, 14 minut po 17, poniedziałek mamy, poniedziałkowe popołudnie. Będzie z górki, panie i panowie, będzie z górki. Od tego tutaj jesteśmy. Przeciętny człowiek przetwarza 74 gigabajty informacji dziennie, równowartość 16 filmów pełnometrażowych. Nie wiem trochę, jak oni to wyliczyli, natomiast już w 2009 roku The New York Times opublikował badanie, z którego wynikało, że przeciętny Amerykanin wtedy przyswajał około 34 gigabajtów danych. I to jest skok, za którym oczywiście ciężko nadążyć. Czujemy coraz większe wyczerpanie, zalegamy na kanapie, bo kiedy wracamy z pracy do domu, to odpalamy sobie internet, przeglądamy i tylko coraz bardziej się męczymy. Dlatego z dna szafek coraz częściej odkopujemy stare telefony, które pozwalają jedynie na wykonywanie połączeń, odgrzebujemy lub kupujemy na internetowych aukcjach odtwarzacze MP3, w pakiecie oczywiście, z przewodowymi słuchawkami, by w pełni oddać się muzyce. A technologia, jak wiadomo, nie od dziś jest traktowana przez pryzmat trendów, nierzadko wchodzi w związek z modą i tak właśnie jest z tymi słuchawkami wspomnianymi, które doskonale pamiętamy pewnie z dawnych czasów, ale w ostatnim czasie zaliczają one, jak się okazuje, drugą, a może nawet i trzecią młodość. The Wall Street Journal już 5 lat temu pisało o tym, że fajne dzieciaki noszą słuchawki przewodowe. The Guardian też zauważył, że trend jeszcze bardziej nabrał tempa i stał się ostatecznym symbolem zmęczenia cyfrowego. Jak podają szacunki firm konsultingowych, liczba wyszukiwań hasła słuchawki przewodowe w wyszukiwarce Google wzrosła do prawie 3 milionów w ciągu ostatniego miesiąca. A to, jak sugeruje portal Music Tech, oznacza wzrost o 88% w porównaniu z majem rok temu. Nie ma co się dziwić, bo ambasadorami słuchawek przewodowych stali się m.in. Dua Lipa, Jacob Elordi, Harry Styles czy Justin Bieber. I nie ma co się dziwić, podczas gdy Pitbull, Sean Paul, Florida koncertują sobie w najlepsze, a do kina chodzimy na diabła ubierającego się u Prady albo Avatar, albo czekamy na serial o Harrym Potterze, to nie ma co się dziwić, że marki prześcigają się w tym, jak to, co znane i lubiane, zaserwować nam po latach tyle, że na nowo. Taka poczucia tęsknoty za czasami, kiedy było po prostu nam lepiej, myślę, jest grana. No to nieważne, czy słuchacie w słuchawkach przewodowych czy bezprzewodowych, zagramy Billie Eilish teraz z jej ostatniej płyty. Wczoraj była rocznica, ukazała się ona 2 lata temu. Lunch w Chili Z.

0: Moby. W Chili Z, 24 minuty po 17:00. Tak wam gramy w poniedziałek.
1: Autopromocja.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
3: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego i miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living, nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku, apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Clementine i Oscar Anton Minui, czyli Z. No, nawet się nauczyłem tego słowa, widzicie? Radio bawi i uczę. Wiadomo, minui, minuta. Domyślam się, że to znaczy. 20 minut i będzie 18. Wczoraj odbyły się ostatnie seanse kinowe w ramach 23. Millennium Dogs Against Gravity. W tym roku w programie znalazło się prawie 180 filmów dokumentalnych z całego świata, a zakres tematyczny był wyjątkowo szeroki, bo były historie m.in. o wojnie, o miłości, o społeczeństwie, o rodzinie, o traumach. I te filmy różniły się też formą, bo niektóre przeplatały fakty z fikcją, tworząc własne narracje na temat rzeczywistości, inne obserwowały zastane sytuacje z dystansu. Ale nie zabrakło również wykorzystania animacji czy materiałów archiwalnych. Jeżeli nie zdążyliście dotrzeć do kina na Millennium Dogs Against Gravity, to nie ma żadnych powodów do zmartwień, ponieważ już jutro startuje edycja online i od jutra do 1 czerwca na stronie festiwalu będziecie mogli wykupić sobie dostęp do ponad 90 filmów z tegorocznej selekcji i dzięki temu albo będziecie mogli wrócić do ulubionych tytułów i nadrobić te polecane przez znajomych o dowolnej porze, z dowolnego miejsca. Jeżeli też ktoś nie lubi chodzić po kinach, to proszę bardzo, można pod kocykiem leżeć, oglądać jak najbardziej. Edycja online startuje jutro, potrwa do 1 czerwca. Mowa oczywiście o Millennium Dogs Against Gravity. Ja się staram.

tutaj delikatne inspiracje muzyką Jungle, ale to są bardzo dobre inspiracje. Max Derry, Sweet Lie. Co mi tak o tych słodkich kłamstwach? Zaczęło się od Eurythmics przecież. Nie Eurythmics, Fleetwood Mac. Oczywiście, przepraszam. Tell me lies, tell me sweet little lies. Oczywiście. 11 minut i będzie 18. Co powiecie teraz na Jamesa Morrisona? Tak naprawdę to jest jego największy przebój. No może jeszcze był numer Broken Strings z Nelly Furtado, ale taki solowy, solowy to utwór zatytułowany You Give Me Something. I myślę, że to będzie bardzo przyjemne brzmienie, więc proponuję je teraz w Chili Z na chwilę przed 18. Poniedziałkową porą.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dziś w Wyborczej. Doda, czyli kto? Nie miałam szczęścia w miłości. Czterech moich byłych weszło teraz w komitywę i wypowiadają brednie na mój temat. Na 50 chciałabym żyć inaczej. Rozmowa z Dorotą Dodą Rabczewską. Dziś w Wyborczej.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szle.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
15: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Jeszcze jestem winny wam wyjaśnienia. Nie ma Magdy Bauer, rozchorowała nam się bidulka nasza. Magda, wracaj do zdrowia, czekamy na ciebie. 18 minęła. W poniedziałek słuchacie Chili Z. Zapraszam na kolejną godzinę.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: A ja to Jakub Lachowicz i bardzo miło mi dzisiaj spędzać z wami popołudnie. Zagrajmy teraz Drive. Tanecznie się nam zrobi, ale tak dobrze tanecznie, myślę. Coś, czego potrzebujemy bardzo.

dobre emocje. Z bardzo ważnym pytaniem państwo z Black Eyed Peas wystąpili. Where is the love? Gdzie jest miłość? Piosenka pacyfistyczna, antywojenna, bo zaczyna się to wszystko od retorycznego pytania, co złego stało się ze światem. I tutaj państwo śpiewali, że ludzie zachowują się, jakby sami nie posiadali rodzin, atakując bezbronnych ludzi. I ludzie, według tekstu, uzależnieni są od popularności i plotek, co prowadzi do nienawiści. Bardzo utalentowani Amerykanie z grupy Black Eyed Peas, którzy kiedyś tworzyli bardziej muzykę soulową, ale w pewnym momencie wpadli w sidła producenckie Davida Guetty. No i od tego się zaczęło. To chyba najlepsze czasy komercyjne ich, mniej więcej 2003 rok. Szkoda, że Fergie już nie gra z nimi, ale chyba nie doszło do porozumienia i państwo nie spotkali się w połowie drogi. Szkoda bardzo, bo Fergie radzi sobie sama, polecam jej ostatnią solową płytę. Ewentualnie wykonanie hymnu Stanów Zjednoczonych. I po co te złośliwości? No, nieważne. 20 maja, pojutrze, polską premierę będzie miała książka, o której od miesięcy mówi cały literacki świat. To jest książka Samotność Soni i Sanego, Kiran Desai. Monumentalna, intymna powieść jednej z najwybitniejszych ponoć współczesnych pisarek, która już teraz została uznana za książkę roku i to nie przeze mnie, tylko przez The New Yorker, Washington Post, Time, BBC czy The Guardian. Trafiła także na listę 10 najlepszych książek roku The New York Timesa i znalazła się, gdyby tego było mało, wśród ulubionych lektur Baracka Obamy w 2025 roku. W skrócie. Powieść rozpoczyna się od spotkania dwojga bohaterów w nocnym pociągu, który przemierza Indie. Sonia, początkująca pisarka, wraca z Ameryki i próbuje odzyskać sens życia i twórczą energię. Sunny, dziennikarz mieszkający w Nowym Jorku, zmaga się z ciężarem rodzinnych oczekiwań i toksycznych relacji. I wiadomo, co się dzieje między nimi. Budzi się delikatna więź, która staje się opowieścią o emigracji, o poszukiwaniu własnej tożsamości i o miłości oczywiście. Historia romantyczna, książka finalistka Nagrody Bookera i ta książka trafi do nas pojutrze właśnie. Zachwyty nad nią płyną z całego świata, ale to na pewno Magda Kasperowicz w naszym porannym programie opowie wam o niej więcej, wiadomo. Magda pewnie już przeczytała. 13 minut po 18. Fisher, Feels Like Home teraz w Chilizacji.

0: Jeżeli byliście kiedyś zakochani, to wiecie, że wtedy są tak zwane motyle, że nadzieja jest, uśmiech na twarzy, wszystko jest dobrze, wszystko nam się udaje. I właśnie o takim uczuciu zaśpiewał przed momentem chłopak, który nazywa się Alex Sampson, pochodzi z Kanady, ma 22 lata i co łączy go na przykład z Lizzie McAlpine, z Luam, jeszcze wielu innymi osobami, które są w showbiznesie albo na scenie, mówiąc o dużym uproszczeniu? No między innymi to, że zaczynali swoją karierę prowadząc kanały muzyczne, czy to na YouTubie, czy wcześniej na MySpace, albo na TikToku, tak jak prowadził Alex właśnie. I on tak zaczynał, publikując covery. Później duża wytwórnia go zauważyła i dotarł z Kanady do nas, do Polski. Pretty Baby, piękne, ale takie naiwne trochę. Będziemy patrzeć w gwiazdy, trzymam cię w ramionach, pięknotko, twoja szminka na moim prawym policzku, la-da-da, la-da-da, la-da-da. Tak, to la-da-da najfajniejsze, nie? Ale numer bardzo przyjemny, myślę. Tom Misch, Sisters With Me, nie mniej przyjemne, czy Daria ze Śląska, to w najbliższych minutach w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
4: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bossanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
12: Rossmann. ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.

wieki tego nie słyszałem. Visit Sun, Sphere of Chilizet, 19 minut przed 19. Harry Styles teraz, panie i panowie, który wyruszył swoją trasę Together Together w ramach promowania swojego nowego albumu Kiss All The Time Disco Occasionally. Wyraźnie odciął się od estetyki swojej wcześniejszej trasy Love On Tour, bo tam dominowała energia. Teraz wszystko jest bardziej uporządkowane, nieco spokojniejsze i podporządkowane jednemu obrazowi. Together Together 2026 jest największą trasą koncertową w solowej karierze Harry'ego Stylesa. Tym razem nie ma klasycznego tournée obejmującego kilkanaście lub kilkadziesiąt różnych miast. Zamiast tego są koncertowe rezydencje, po kilka lub nawet kilkanaście koncertów w wybranych miastach. Co niestety staje się coraz bardziej powszechnym trendem wśród gwiazd. Oznacza to, że duża część europejskich krajów, w tym Polska, zostały pominięte. Amsterdam otworzył trasę 10 koncertami, to znaczy otwiera, no bo na razie mieliśmy jeden. Styles wystąpi później w Londynie, Nowym Jorku, São Paulo, Mexico City, Melbourne i Sydney. Na ten moment jest to łącznie 67 koncertów do końca tego roku, z czego aż 30 z nich odbędzie się w Nowym Jorku. I teraz Harry Styles, który jest trochę krytykowany za te koncerty, po pierwszych wrażeniach można tak wywnioskować. Fani są rozczarowani tym, że

warszawskie mosty są smutne, bo chciały nas połączyć. Bardzo to ładne, przyznacie. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, właściwie Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło, panie przodem, wiadomo. 11 minut i będzie 19, to teraz, Jezu, ale było fajnie usłyszeć to na imprezie, o której marzę, i to już jest nudne, to powtarzanie, że chciałbym udać się albo poprowadzić imprezę w brzmieniu lat 80., 70. No nie wiem, coś trzeba w końcu wykombinować, bo czas leci, trzeba się bawić, a nie ma takich miejsc, klubów, gdzie można się bawić przy takiej muzyce bez wtrącania tak zwanych trabantów. Szpandał Ballet ode mnie na koniec. Jakub Lechowicz, dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro o 16. Do usłyszenia.

0: Panorama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
2: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w radiu Chili Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
1: tańczę, ty tańczę. Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Kulewicz w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam Was jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Chili Z w audycji Kulewicz i spędzimy ze sobą dzisiaj dwie godziny wraz z muzyką dyskotekową, muzyką klubową, muzyką latynoską, muzyką hiszpańskojęzyczną, muzyką brazylijską, muzyką francuską, muzyką polską. Będzie jazz, będzie soul, będzie również trochę retro i będzie współcześnie i intrygująco. Pojawią się nowe nagrania, na przykład genialnej saksofonistki amerykańskiej Lakeisha Benjamin. Pojawi się taki specjalny trzypiosenkowy zwiastun płyty Izy Kowalewskiej, polskiej wokalistki, którą ja sobie bardzo cenię i więcej szczegółów podam trochę później. Pojawi się hip-hopowy album z zeszłego roku francuskiego artysty Deji Yoji oraz przedstawię już za moment nasze przeboje zeszłego lata, licząc, że oczywiście znajdziemy również przeboje zbliżającego się lata. Przywitałem Was piosenką takiego mojego nowego odkrycia z Madrytu. Zespół nazywa się Los Telepaticos i mamy tutaj do czynienia z trzema Urugwajczykami i jednym Argentyńczykiem mieszkającymi w Madrycie. No i stworzyli sobie zespół Los Telepaticos. Jest to takiej właśnie troszeczkę niezależnej pop-rockowej energii połączonej z tak zwaną nową psychodelią hiszpańską. Proszę bardzo, utwór nazywa się El Psicodélico Guajira del Diablo i nie ukrywam, że towarzyszy mi ostatnio bardzo, bardzo często, podobnie jak piosenka Sale El Sol zespołu Vera Fauna, który tym razem pochodzi z Sewilli. No i jakoś tak lubię posłuchać sobie tej takiej pop psychodelicznej nowej muzyki z Hiszpanii. Czy piosenka El Psicodélico stanie się naszym przebojem przyszłego lata? No to już od Was zależy. Bardzo proszę maciej.ulewicz@chiliz.pl, ale również proszę składajcie swoje propozycje z piosenek, które słyszycie na antenie Radia Chili Z i w mojej audycji, któreż to piosenki mogą stać się naszymi piosenkami lata. A teraz przypominam utwory, przy których bawiliśmy się doskonale i słuchaliśmy ich bardzo, bardzo często właśnie minionego lata. Czy trafimy na podobne, dobre, takie przeboje w tym roku? Bardzo jestem tego ciekawy. Bardzo proszę, przypomnijmy sobie portugalskie Mirror People i Million Questions, meksykańskie Midnight Generation i Don't Wait Up, australijskie Wrong Way Up, Try Before You Buy oraz bardzo taki ekumeniczny projekt z Indie Arc de Soleil Sun Chaser. Bardzo proszę, to cztery przeboje zeszłego lata w Królewiczu.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz na antenie radia Chili Z słuchaliśmy naszych wspólnych przebojów zeszłego lata, a w związku z tym, że ja już czuję to zbliżające się lato, mimo że no pogoda, jak to wiadomo, w Polsce różną bywa, raz jest lepiej, raz jest gorzej i czasami może być straszliwie zimno, a za chwilę jest znowu gorąco, ale o tym wiemy, więc nie ma o czym co mówić. No w każdym razie muzycznie ja już czuję lato i to były właśnie fantastyczne według mnie i chyba nie tylko według mnie piosenki, przy których bawiliśmy się w zeszłym letnim sezonie. Mirror People, Midnight Generation, Wrong Way Up i Arc de Soleil. Bardzo takie ekumeniczne towarzystwo, jeżeli chodzi o geografię. No i chciałbym kontynuować ten wątek takiej muzyki ewidentnie przeznaczonej na okres letni, aczkolwiek z tego, co też zdążyłem zauważyć, zimą taka muzyka pozwala nam przetrwać i potańczyć trochę w domu. W związku z tym, moje drogie, moi drodzy, że przez ostatnich kilka audycji słuchaliśmy najnowszej płyty formacji Cuco 103, Honderdrei, holendersko-niemiecko-brazylijskiej formacji Cuco 103, która no ma ewidentnie proweniencję brazylijską. Ta nowa płyta świetna skądinąd przecież, nazywa się Mais Além. Pomyślałem sobie, że teraz właśnie, korzystając oczywiście z tej nowej płyty, przypomnę wam, no może, no oczywiście nie wszystko, ani nawet nie jedną dziesiątą, ale trochę poprzednich, przepraszam, dokonań zespołu Cuco 103 z w miarę ostatnich albumów. I tak sobie sięgnąłem po trzy dokładnie ostatnie albumy, tak jakby od tego najnowszego, cofając się trochę w przeszłość. Z takiej płyty Tropidelico, która była z jednej strony nowym albumem, a z drugiej strony zawierała remiksy innych, już wcześniej umieszczonych na innych albumach piosenek, wybrałem wtedy premierowy utwór, który nazywa się Camino de Casa i który bardzo, ale to bardzo sobie cenię. Później z płyty poprzedniej, to był rok bodajże 2023, o ile się nie mylę. Płyta miała tytuł Telenowa i gęsto ją prezentowałem na antenie radia Chili Z, bo była bardzo, bardzo udana. I utwór zatytułowany Meizio. No i korzystając już teraz właśnie z tej najnowszej, z tego najnowszego krążka, Mebotou pra danzar, no coś chyba z tańcem. Tak sobie myślę, bardzo proszę wszystkich purystów portugalskich, proszę ewidentnie w tym momencie o pomoc, jak wymawiać i co to tak naprawdę znaczy. No ale coś w każdym razie jestem przekonany, że chodzi o taniec. Więc drodzy państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, trzy utwory z trzech różnych płyt formacji Cuco 103. Camino de Casa, Meijer i Nebodou para Pradanzar. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Królewicz w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. a sosy do grilla Heinz, roleski i develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Trzy utwory z trzech różnych płyt formacji Cuco 103. To były trzy tak naprawdę ostatnie płyty. Tropicalismo, Telenova oraz Maisz Alem. I tak od razu zacząłem się w tym momencie, słuchając tych świetnych piosenek, zastanawiać, czy może by zrobić taki właśnie wiosenno-letni kącik formacji Cuco 103 i zacząć prezentować ich piosenki od samego początku. Jest z tych płyt trochę, jest z czego wybierać, a muzyka jest znakomita, w związku z tym zadaję pytanie miastu, światu i wsiu, czy chcielibyśmy mieć taki kącik formacji Cuco 103 w Królewiczu, ponieważ mam takie nieodparte wrażenie, że warto, absolutnie warto przypominać te poprzednie płyty i poprzednie utwory, żeby nie odeszły w zapomnienie, tym bardziej, że teraz tyle dziwnej muzyki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, w związku z tym może warto przypominać muzykę prawdziwą i żywą. Dobrze, zostańmy w audycji Królewicz w klimatach brazylijskich. Przez ostatnie audycje rzeczywiście słuchaliśmy dosyć intensywnie najnowszej płyty brazylijskiego kompozytora, wokalisty i producenta Lucasa Santany, do takiego ichniego dobra narodowego. On rzeczywiście jest bardzo poważany w Brazylii. No, zresztą jego dyskografia świadczy o tym, że to poważanie jest w pełni zasłużone. A jego ostatnia płyta, bardzo taka oddana Brazylii jako państwu, opowiadająca wiele historii związanych właśnie z językiem tego kraju, z historią tego kraju, jest po prostu świetna. Ta płyta, jakby nie było, nomen omen, nazywa się Brasiliano. I kończąc jakby prezentację tej płyty, pomyślałem sobie, że zaprezentuję jeszcze raz teraz takie moje ulubione utwory z tej płyty, aczkolwiek muszę przyznać, że no 100% zawartości płyty Brasiliano należy do moich ulubionych utworów, no ale te tak jakoś zrobiły na mnie rzeczywiście duże wrażenie. No i oczywiście znowu będę się tutaj biedził teraz z tym językiem portugalskim, z akcentem brazylijskim. Na szczęście umiem wymówić poprawnie, tak mi się przynajmniej wydaje, imię i nazwisko artysty Lucas Santana, aczkolwiek jest to też jego pseudonim artystyczny, bo nazywa się troszeczkę inaczej, ale w tym momencie nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę utwór, który rozpoczyna tę płytę i który jest świetnym utworem, śpiewanym zresztą z Gilberto Gilem, A Historia de Nossa Lingua. No więc tak domyślam się, że chodzi tutaj o historię naszego języka. Verme o povo de abrajar. Tutaj już nie będę dyskutował na temat mojego portugalskiego. Oraz independencja, to rozumiem i jestem w stanie wymówić. Więc jak na razie to kończymy prezentację najnowszej płyty Lucasa Santany Brasiliano, ale w moim posiadaniu jest również jedna z pierwszych płyt, więc myślę sobie, że może w kolejnych audycjach sięgniemy po początki kariery tego znakomitego muzyka. A teraz słuchamy, tańczymy i dobrze się mamy.

0: Chili Z. Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

video stop.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz przenosimy się teraz z Brazylii do Francji, bo właśnie z tego kraju pochodzi kolejny wykonawca w naszym dzisiejszym programie, Dejioji. Tak, od jakiegoś czasu rzeczywiście w każdej audycji każda kolejna płyta Dejioji się pojawia. Jest to artysta intrygujący, ponieważ z jednej strony troszeczkę takiego chilloutu, z drugiej strony szlachetna elektronika, rytmy latynoskie, rytmy afrykańskie i bardzo dużo hip-hopu. No i właśnie płyta Everything's Fine, sygnowana na rok 2025, czyli z zeszłego roku, jest bardzo, ale to bardzo hip-hopowa. Powiedziałbym, że chyba najbardziej hip-hopowa ze wszystkich płyt Dejioji, jakie zdołałem wam zaprezentować, oprócz oczywiście tej najnowszej, Endless Smile, część druga z roku 2026, której to płyty jeszcze w swojej dyskografii nie posiadam, ale mam nadzieję, że to się oczywiście zmieni i prędzej czy później, a liczę na to, że prędzej będę mógł wam pokazać, zaprezentować i wspólnie posłuchamy. Dejioji rzeczywiście artysta intrygujący, taki beatmaker, który porusza się po wielu gatunkach. Właśnie płyta Everything's Fine z 2025 roku, bardzo, ale to bardzo hip-hopowa, co wcale nie jest złe, tylko bardzo ciekawe. Sygnuje tę płytę wraz z Dejioji niejaki raper Miscellaneous, ale pojawiają się także gościnnie Youth Star oraz Chico. I właśnie w tych utworach, które już za moment wam zaprezentuję, ci artyści, ci raperzy właśnie się pojawią. Więc teraz się trochę skupię, bo ten tytuł pierwszej piosenki nie jest najłatwiejszy. Senosi jako fobia, no, ale wyszło mi idealnie. To jest utwór pierwszy, później River Nile oraz Polyglot. Tak jak wspomniałem wcześniej, to artysta francuski Dejioji ze swoimi kumplami raperami. Płyta bardzo hip-hopowa, no i płyta sygnowana na rok poprzedni. Ciekawy jestem, jak wam się spodoba, proszę piszcie maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl. Oczywiście również można pisać swoje komentarze pod postem o tej audycji na naszej stronie facebookowej. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wyrazicie swoją opinię związaną, no, nie tylko z Dejioji, ale z każdą muzyką, którą wam prezentuję w tych audycjach. No a cóż, a teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko posłuchać tych, no, prawie najnowszych utworów Dejioji.
2: Yo, you start with good, bro.
3: Yo, what's going on, brother?
2: We're gonna call this one Senosilicophobia.
3: What?
2: It's the fear of an empty glass.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz brzmiał przed chwilą francuski hip-hopowy Deji Yoji i teraz czas na polski akcent, dosyć konkretny polski akcent. Będą to trzy piosenki polskiej artystki, którą sobie bardzo cenię, i będą to wykonania i prezentacje przedpremierowe, gdyż płyta, na której te utwory się znajdą, zostanie wydana dopiero jesienią. Moi drodzy, moje drogie, mam wielką przyjemność w tej chwili zaprosić Was do wysłuchania absolutnie najnowszych, cudownie zaskakujących piosenek Izy Kowalewskiej. Tę artystkę cenię sobie od dobrych paru lat. Uważam ją za jedną z najlepszych polskich wokalistek. Wokalistek bardzo oryginalnych, mających swój własny styl, charakteryzujących się przepięknym głosem. No i ta stylistyka, w której znajduje się Iza Kowalewska, która pisze genialne według mnie teksty, jest jedyna w swoim rodzaju, bo jest jednocześnie bardzo liryczna, bardzo osobista i przepięknie i w sposób bardzo, bardzo intrygujący opowiada o między innymi relacjach międzyludzkich. Ja poznałem Izę Kowalewską wiele lat temu, kiedy miałem przyjemność polubić bardzo zespół Muzykoterapia. Później śledziłem dokonania solowe Izy Kowalewskiej i wszystkie solowe płyty bardzo mi się podobały. Także jej dokonania z Maćkiem Łyszkiewiczem z zespołu No Limits, czyli płyta Iza i Latynoscy Brothers, również bliska mojemu sercu jest. I jakaż moja radość nastąpiła, kiedy okazało się, że Iza się ze mną skontaktowała i powiedziała: Maćku, właśnie nagrałam nową płytę, ukaże się jesienią i ciekawa jestem twojego zdania. No i moje zdanie jest jak najbardziej, nie tylko jak najbardziej na tak. Te trzy utwory, które w tej chwili dostałem, no są świetne, pokazują trochę nową, inną twarz Izy Kowalewskiej, bo na tej płycie nagranej absolutnie na żywo z zespołem z różnych stron świata, co zresztą trochę słychać, ta muzyka jest o wiele bardziej bluesowa, o wiele bardziej soulowa i o wiele bardziej R&B niż była na poprzednich płytach, aczkolwiek ten liryzm i ta specyficzna, charakterystyczna stylistyka, w jakiej porusza się Iza i jak śpiewa, pozostaje taka sama. Natomiast rzeczywiście jest tutaj o dużo więcej bluesa niż poprzednio. Bardzo podobają mi się te piosenki. No i liczę na to, że spotkają się również z dobrym odzewem wśród publiczności. Kiedy jesienią cała płyta się ukaże, bądźcie przekonani, że Iza i będzie moim gościem, będzie moją gościnią i również będziemy grali te piosenki bardzo intensywnie. Natomiast teraz te trzy pierwsze, czyli trzy premiery w tej chwili w Królewiczu, absolutnie. Zapalenie uczuć, taki zresztą tytuł będzie miała płyta, z tego co wiem, Gdy nie ma ciebie oraz Szuler, więc zanurzmy się teraz w te bluesy, rozterki i kwestie miłosne i relacyjne. Iza Kowalewska.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz przed chwilą przedpremierowo prezentowałem z wielką przyjemnością najnowsze piosenki Izy Kowalewskiej z jej płyty Zapalenie Uczuć, która ukaże się jesienią. Trzy utwory Zapalenie Uczuć, Gdy nie ma Ciebie oraz Szuler. Spodziewajcie się oczywiście w kolejnych Królewiczach wielokrotnych powtórek tych utworów, gdyż chciałbym, abyście polubili je podobnie jak ja. No i czekamy oczywiście na nową płytę. Jestem bardzo ciekawy całej reszty zawartości, czy również jest tak właśnie bardzo bluesowo-soulowa, czy znajdziemy jeszcze jakieś inne nowe elementy. Iza Kowalewska w Królewiczu. A teraz główną rolę przejmie saksofon. Saksofon ze względu na to, że będziemy słuchali trzech artystów, którzy między innymi posługują się tym instrumentem, jak również zapraszają artystów, którzy gościnnie na tym instrumencie grają. Ale we wszystkich tych trzech utworach, które teraz zabrzmią, saksofon jest na pierwszym miejscu. I są to oczywiście nowe płyty, a jedna to absolutna premiera. Znaczy, prawda jest taka, że tej płyty jeszcze nie ma, ona będzie miała premierę 5 czerwca. Ale najpierw wracamy do płyta Jasona Milesa, czyli współpracownika klawiszowca i programatora instrumentów klawiszowych i syntezatorowych dla Milesa Davisa w ostatnim okresie działalności tegoż wielkiego muzyka. 1 maja ukazała się płyta 100 Miles for Miles Davis i właśnie Jason Miles reprezentuje tutaj Milesa Davisa. Piosenka, utwór, przepraszam, nazywa się 100 Miles. Następnie to absolutna premiera Lakeisha Benjamin, znakomita saksofonistka, którą mieliście okazję oglądać chociażby swego czasu na Warsaw Summer Jazz Days i nie tylko. Tutaj jej nowa płyta, tak jak powiedziałem, ukaże się 5 czerwca, czyli już bardzo, bardzo niedługo. Tutaj wraz z Terence Blanchardem prezentuję wam utwór The Dawn. No i żeby zakończyć dobrze to trio saksofonowe, kolejna genialna saksofonistka z Chile, Melissa Aldana i z jej ostatniej płyty Feeling, znakomita kompozycja Imágenes. Bardzo proszę, trzy razy saksofon w roli głównej w Królewiczu.

Po jazzowych saksofonach czas w Królewiczu na jazzowe głosy. Będą to głosy kobiece, będą to głosy współczesnych wokalistek jazzowych i soulowych, które wykonują standardy jazzowe, standardy z Great American Songbook. No po prostu piękne, piękne kompozycje i właśnie znowu tak się jakoś zupełnie przypadkiem, albo wcale no nie przypadkiem, okazało, że nasza końcówka Królewicza będzie odbywała się w jazzie, w swingu, w soulu z elementami bluesa. No więc ja tylko krótko, ze względu na to, że wy te utwory znacie i chciałbym, żebyśmy po prostu zrelaksowali się w tej chwili i posłuchali i rozpłynęli się wręcz w tych kompozycjach, bo to są przepiękne kompozycje i znakomite piosenki, no i artystki wykonujące te piosenki są jedyne i niepowtarzalne. Bardzo proszę. Zacznijmy od Jeffa Goldbluma i Mildred Snitzer Orchestra. Niedługo już nowa płyta. Z tego, co ja dobrze kojarzę, to w czerwcu będzie nowa płyta Jeffa Goldbluma i tej świetnej orkiestry dostępna. Piosenka, która promuje ten album, wykonywana jest przez Melody Gardot i ma tytuł Misty. Później pojawi się Lady C w piosence z repertuaru m.in. Dinah Washington, ale przecież nie tylko. Let's Fall in Love. I tutaj ten set jazzowych piosenek wykonywanych przez fantastyczne wokalistki zakończy Samara Joy z piosenką Nostalgia. No więc moi drodzy, moje drogie, czyż można chcieć czegoś więcej? Nie. Po prostu ta muzyka jest znakomita. Zresztą ja chyba nie muszę was aż tak zachęcać. Wystarczy po prostu, że posłuchacie. Skądinąd ciekawy jestem, czy wśród was znajdują się słuchacze, którzy te artystki i tych artystów będą słyszeli po raz pierwszy. Melody Gardot i Misty, Ladies, Let's Fall in Love i Samara Joy, Nostalgia. Enjoy.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Te znakomite wokalistki wystąpiły w takim, no można powiedzieć, jazzowo-soulowym finale naszego dzisiejszego spotkania muzycznego. Ale zanim nastąpi ono ostatecznie, zanim będę życzył Wam wszystkiego dobrego na najbliższy tydzień i dobrej, spokojnej i bezpiecznej nocy, jeszcze jeden moment, jeszcze jeden element naszej muzycznej układanki, który no jest idealny. Zgodnie z naszą nową, świecką, śródziemnomorską tradycją kontynuujemy poznawanie najnowszej płyty znakomitego greckiego artysty i kompozytora Sokratisa Sinopoulosa, który jest jednocześnie mistrzem gry na lirze, takiej właśnie śródziemnomorskiej lirze, i ta płyta nazywa się Metamodal i słuchamy jej od kilku audycji, zawsze pod koniec. I według mnie wykorzystywanie właśnie tej płyty na finał Królewicza sprawdza się idealnie. Zresztą mam sygnały, że podoba Wam się bardzo i dziękujecie mi za to, że właśnie w taki sposób kończę nasze muzyczne spotkania. Chciałbym, abyśmy teraz wysłuchali kompozycji, która nazywa się Red Thread. Przypomnę, że twórcami, wykonawcami jest zespół, są członkowie zespołu Sokratis Sinopoulos Quartet. Płyta oczywiście wydana dla wytwórni ECM Manfreda Eichera. No i tak, to by było praktycznie na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszego naszego Królewicza. Tak jak wspomniałem, życzę Wam dobrego weekendu i słyszymy się oczywiście w najbliższy czwartek, oczywiście w Radiu Chili Z o godzinie 20. Dziękuję Wam bardzo. Dobranoc. Do usłyszenia już niedługo.

0: Julie.
1: Twój ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: My voice up.

0: Śląska. Nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb.
0: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.